took me to

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Aż 52% warszawianek i warszawiaków było w kinie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Czy to dużo, czy mało, to tutaj nie jest czas na ocenę, ale myślę, że w perspektywie rozwoju platform streamingowych to całkiem dobry wynik. Warszawskie Obserwatorium Kultury stworzyło raport o tym, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki korzystają z oferty kulturalnej stolicy. Razem ze mną w Chili Z jest koordynator tego badania, Kacper Solecki, i dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury Małgorzata Bakalarz-Diverge.
2: Nad kształtem kwestionariusza pracowaliśmy z agencją Ipsos, ale także z profesorem Markiem Krajewskim. To dlatego jest istotne, że profesor Krajewski przewodniczył także zespołowi, który wykonał duże badanie uczestnictwa w kulturze ogólnopolskie, które nazywa się Aktywni i Nieobecni. I to nam bardzo pomaga w tym sensie, że po pierwsze te nasze rozmowy były jakby w szerszym kontekście także, ale po drugie nasz raport oprócz tego, że przegląda się w poprzednim badaniu uczestnictwa, to jest także w dialogu z tym badaniem ogólnopolskim i dosyć interesujące, jeśli mówimy właśnie o uczestnictwie w kulturze, dosyć interesujące są wątki, które jakby widzimy, że są wspólne dla wszystkich Polaków i Polek, ale są także specyficzne dla warszawiaków i warszawianek.
1: To jest właśnie ciekawe, bo lubimy myśleć o Warszawie jako mieście, które wyznacza jakieś trendy, które być może też jest taką soczewką Polski skupioną w jednym miejscu.
3: Co wyróżnia Warszawę od innych miast, to jest to, że warszawiacy rzadziej korzystają z oferty instytucji lokalnych, czyli domów kultury, w porównaniu z mieszkańcami innych miast. I to wyszło nam w porównaniu naszych danych dotyczących deklaratywnego uczestnictwa czy wyborze oferty lokalnej z tymi badaniami głosowymi.
1: Że w Warszawie mniej z tego korzystamy.
3: Tak, okay. Z racji tego, jak szeroka jest oferta kulturalna Warszawy, o której wspomniałaś. Mm-hmm. Lokalne instytucje kultury pełnią trochę inną funkcję w Warszawie niż w innych miastach.
1: Funkcja takich domów kultury w Warszawie często jest taka, żeby na przykład osoby starsze mogły się ze sobą spotkać, prawda? Czy to jest właśnie ta błędna teza?
2: To jest jedna z niespodzianek. Ja bym tylko chciała jeszcze dodać, że sposób, w jaki badaliśmy uczestnictwo w domach kultury, powoduje, że niełatwo jest akurat te konkretne dane czytać w tym raporcie. Myśmy pytali o to, czy osoba była w domu kultury przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No i to powoduje, że nie łapiemy intensywności uczestnictwa. Czyli jeśli ktoś był 300 razy i jeśli ktoś był raz, to zaznaczył taką samą odpowiedź. Warto jest o tym pamiętać, dlatego że te dane mogą na pierwszy rzut oka, jak się tylko otworzy ten raport i zobaczy numerki, to one mogą być mylące. Natomiast to, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to co jest interesujące, to to, że jednak w rozbiciu na grupy wiekowe, domy kultury przede wszystkim, zarówno domy kultury, jak i biblioteki zresztą, przede wszystkim są miejscami ważnymi dla młodych ludzi. Nasze badanie zaczyna się od 15 roku życia w górę. Te młodsze grupy wiekowe przede wszystkim są obecne jako użytkownicy i użytkowniczki domów kultury. I potem ta intensywność maleje i nie wzrasta, jak wszyscy myślimy czasami, nie wzrasta w przypadku seniorów. To znaczy, to jest tendencja spadkowa aż do samego końca.
1: My chcielibyśmy mieć taki obrazek, nie? To jest bardzo takie upiększające może starość, że osoba starsza korzysta z kultury, chodzi sobie na zajęcia, ma super czas na emeryturze, w końcu sobie lepi z gliny, ale to jest taki ładny obrazek pułapka, w który wpadamy.
2: Ten obrazek jest nieco bardziej skomplikowany i wbrew pozorom często może wyglądać tak, jak właśnie to zaproponowałaś. Dlatego, że seniorzy i seniorki nie pojawiają się znowu tak często w tym badaniu, ponieważ pojawiają się w innych instytucjach. Z naszego innego badania edukacji kulturalnej, wiemy, że osoby w wieku senioralnym, polaryzacja uczestnictwa jest bardzo intensywna. To znaczy są takie osoby, które bardzo korzystają z kultury i to są, śmiałyśmy się, przepraszam za sformułowanie, że to są takie kulturalne recydywistki i tak, na ogół są to kobiety. To są osoby, które mają rozpisany cały tydzień jeżdżenia od instytucji do instytucji, tutaj Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, tam miejsce aktywności lokalnej, tu Dom Kultury, tam teatr, tutaj seans seniora, bo to są na przykład bardzo ważne
1: w kinie
2: kinowe.
1: Luna, pokazy dla seniorów.
2: Tak, bardzo ważne pokazy. Kino Atlantyk też je ma, jest sporo, to jest jakaś bardzo popularna aktywność w tej chwili. Więc z jednej strony są takie osoby, które mają rozpisane tygodnie i to jest ich sposób spędzania czasu i socjalizowania się. Z drugiej strony są osoby, do których ciągle instytucje próbują dotrzeć i te osoby, co też wiemy z tego badania, ale też i z naszych innych badań, one mówią, że często problemem jest stan zdrowia. Mężczyźni są znacznie mniej widoczni w tych instytucjach niż kobiety. Znacznie bardziej potrzebują tego, więc to jest naprawdę duże wyzwanie społeczne. To jest bardzo niejednorodny obraz, który częściowo rzeczywiście jest tym romantycznym pomysłem na jesień życia i lepienie z gliny i piękne wystawy twórczości amatorskiej, ale z drugiej strony jest znowu opowieścią o wykluczeniu i o samotności, co niesie mnie do tematu, który również wybrzmiewa zarówno w naszym raporcie, jak i w tym ogólnopolskim raporcie, to znaczy takiego słodko-gorzkiego tematu.
1: Do rozmowy o raporcie na temat tego, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki korzystają z kultury w stolicy i nie tylko, wrócimy w kolejnych odcinkach Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Nodino. Today is yours. Feel good.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. W tej chwili 21 stopni w Warszawie i słońce, a w ciągu dnia dzisiaj 27 stopni. Jeśli popada, to przelotnie. 27 także w Łodzi, w Poznaniu, w Zielonej Górze i w Bydgoszczy, a także w Białymstoku, 25 w Krakowie, w Katowicach, 28 we Wrocławiu, 25 w Olsztynie i w Trójmieście.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, 22 dzień czerwca. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej. I tutaj nie chodzi o oglądanie amerykańskich hokeistów, tak jak robi to codziennie moja babcia. Chodzi o kulturę fizyczną, naszą własną, która zbawiennie wpływa na cały nasz organizm, a dzięki niej jesteśmy zdrowi, silniejsi, pewniejsi siebie i weselsi. Przynajmniej dwa razy w tygodniu należy obchodzić
2: śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: To święto. Magda Kasperowicz. Dzień dobry.

0: słuchacie, czyli z 8 minut po godzinie 7, dzisiaj 22 dzień czerwca, poniedziałek, słońce wstało o 4.26, a pójdzie spać o 21.03. Zima dała nam zdecydowanie w kość, po raz kolejny w życiu wróciłam do zimy w Dolinie Muminków, po to, żeby tę zimę przetrwać. Obie, zarówno ta, która mi towarzyszyła, jak i ta zapisana na kartach jednej z moich ulubionych literatur, były nieznośne i nie do wytrzymania. W związku z tym chcę powiedzieć, że jak teraz będzie wam dokuczał upał, wysokie temperatury i podwyższona potliwość, nie ze względu na perimenopauzę, tylko ze względu na warunki panujące na zewnątrzu, to proszę sobie przypomnieć tę nieznośną zimę, która dawała nam w tym roku tak popalić, że aż strach. Dzisiaj imieniny obchodzą Paulina i Tomasz. Wszystkiego najlepszego. A słowa na dzisiaj w związku z Dniem Kultury Fizycznej brzmią: człowiek jest wielki w swych postanowieniach. Na odwrocie w moim ulubionym kalendarzyku, w którym są zrywane kartki, takie zdanie. Usiądź w słońcu albo w cieniu, popatrz w niebo albo zamknij oczy, albo idź popracować w ogródku czającego się obłędu. Wszystko jest dobre w poniedziałek. Wszystko.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za 17 minut po godzinie 7, dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej. To jest coś znacznie więcej niż okazja do rozmowy o sporcie. To przypomnienie, że sprawność jest jednym z fundamentów jakości życia. Wpływa nie tylko na kondycję naszego ciała, ale także na odporność psychiczną, koncentrację i relacje z innymi. Tak mówią badania. W świecie, który coraz częściej skłania nas do bezruchu, kultura fizyczna staje się świadomym wyborem, a nie jedynie szkolnym obowiązkiem czy weekendową aktywnością. To jest inwestycja. Efekty tej inwestycji trudno przecenić, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Dlaczego ruch pozostaje jedną z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych form dbania o zdrowie i dobrostan? No, chyba wiemy wszyscy, że jest to prawdziwe, niepodważalne, potrzebne i chcę się teraz do czegoś przyznać. Nie chwaliłam się, bo wiecie, jakie mam zdanie na temat różnych wymuszonych aktywności, że jakiś czas temu trafiłam na zajęcia tai chi. Tak, dobrze słyszycie. I muszę wam powiedzieć, że jest to coś niesamowitego. I wydawać by się mogło, obserwując na przykład w internecie filmiki, i to stało się również moim udziałem, że jest to dosyć proste machanie i branie oddechów w tym samym czasie, machanie różnymi częściami ciała. Otóż nie. Chodzi o precyzję i chodzi o siłę włożoną w to machanie. Jest po szkole sportowej, która była traumatycznym doświadczeniem dla mnie, ponieważ moja mama była mistrzynią w biegach przełajowych i próbowała ze mnie uczynić biegaczkę, co jej się skutecznie, jak wiecie, nie udało, bo siedzę tutaj i do was mówię, odnalazłam coś, co trafiło w moje serce i w mój umysł. I bardzo wam polecam takie poszukiwania. To coś pięknego.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: KIZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.

0: są takie momenty w życiu człowieka, że nie to, że na oparach i że nie dojeżdża, że jest trudno, ale są takie momenty, kiedy najbardziej napięty grafik przestaje mieć znaczenie i właśnie dla mnie taki moment zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy raz od lat urlop zaczynam w czerwcu już i przyznam szczerze, że odliczam dni i nie mogę się doczekać, bo nie wiem, co ten rok ze mną zrobił. Może ta zima w Dolinie Muminków rzeczywiście była za długa, że marzę o tym, żeby się położyć na piasku, na plaży, bo co roku wakacje rozpoczynam w tym samym miejscu. Od lat nie pamiętam, żebym była gdzie indziej na urlopie niż na Półwyspie Helskim. I to będzie czas na złapanie oddechu, zwolnienie tempa, naładowanie baterii. Zanim to nastąpi, oczywiście zapraszam do wspólnego spędzania najbliższych dni, bo to jest dla mnie niebywała przyjemność, ale muszę wam powiedzieć, że przeorało mnie. Przeorało mnie to doświadczenie tego roku, na które się składało dużo różnych rzeczy, o których oczywiście też nie opowiadam w radiu, no bo z drugiej strony jesteśmy tu po to, żeby sobie towarzyszyć i żeby się wspierać, ale wiadomo jak jest, bywa bardzo trudno. W związku z urlopami trzymam za was mocno kciuki.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Jeśli też odliczacie dni, to jesteśmy w tym razem.

sobie liś myła. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski

którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da?

które goś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze

0: Może się da, może się nie da. Moja babcia zawsze odpowiada wszystkim piosenkom, które lecą w tle i dopowiada, i myślę, że można by było zrobić z tego świetny program. Komentowanie na bieżąco, na żywo. Po godzinie 8 komentowanie tego, co się dzieje wystawowo, nie tylko w Warszawie, czyli dokąd na początku wakacji najlepiej się wybrać, żeby zobaczyć dobrą sztukę. Cykl Jeden Wiersz w radiu też po 8. Pojawi się również zaproszenie do teatru i do świetnej lektury. To wszystko po 8 w Chili Z, a ja bym chciała przypomnieć, że dzisiaj śniadanie do łóżka jest w wersji przedłużonej. Można dłużej balansować między jawą a snem, bo słyszymy się do godziny 11 dzisiaj.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Castorama.
10: Teoria
12: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Sali się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Avatar Ogień i Popiół.
16: Dajemy do walki!
13: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
18: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
19: Mediamarkt.
20: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt.
6: Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. 27 stopni dzisiaj w ciągu dnia w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu i w Bydgoszczy, a także w Białymstoku. Jeśli popada, to przelotnie. 25 w Krakowie, w Katowicach, w Trójmieście i na Warmii. 28 stopni w Rzeszowie, 26 w Lublinie i 24 stopnie pokażą termometry w Szczecinie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, 22 dzień czerwca, poniedziałek, imieniny Paulina, Pauliny i Tomasza. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej. A ja zapraszam do 11 na śniadanie do łóżka w Chili Z. Człowiek jest wielki w swych postanowieniach. No to może dzisiaj jakiś wysiłek, żeby ulżyć ciału i głowie. Co myślicie? Magda Kasperowicz, zapraszam.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, czyli za 10 minut po godzinie 8, a już teraz o wakacyjnych wystawach. Opowiadałam wam już o części wystaw, które warto zobaczyć, a teraz kontynuujemy. Przez dekady praca z gorącym szkłem uchodziła za domenę mężczyzn. Wystawa Szklarki, którą od 19 czerwca można zobaczyć w galerii SIG BWA Wrocław, rzuca wyzwanie tym przekonaniom. Zaprezentowanych na niej zostanie 10 prac trzech artystek, dla których szkło staje się polem badań, podobnie jak ludzkie ciało. Reaguje ono na dotyk, presję czy temperaturę i funkcjonuje w stanie ciągłego napięcia. Poprzez to wymagające medium twórczynie snują wielowątkową opowieść o cielesności, płci oraz społecznych i kulturowych rolach, redefiniując granice między rzemiosłem, technologią a sztuką. Szklarki, ciało w materiale napięć. BWA Wrocław do 20 września.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A tę wystawę można już oglądać. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa, natomiast w Łodzi, można już oglądać wystawę Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Prace ponad 50 projektantek i projektantów. Wyjątkowe wydarzenie w Łodzi. Polecam.

0: słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 8. A już teraz o rekordzie na aukcji. Japonka Józefa Pankiewicza sprzedana za 13 milionów złotych. Ja oczywiście mówiłam, że ta aukcja się zbliża. Chcę tylko powiedzieć, że to jest nowy rekord aukcyjny tego artysty. Obrazy Józefa Pankiewicza są w cenie. Obecny wynik aukcji jest ponad trzykrotnie wyższy od poprzedniego rekordu Pankiewicza ustanowionego w marcu tego roku. Wtedy domy w Madrycie osiągnęły cenę prawie 4 milionów złotych z opłatą aukcyjną. Podobno są trzy wersje słynnej Japonki, nie podobno, tylko to wiemy. To jeden z najważniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku. Stworzył trzy wersje słynnej Japonki. Jedna znajduje się dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, można ją oglądać. Druga uznawana jest za zaginioną, sprawdźcie strychy, a trzecia przez dekady pozostawała w prywatnych kolekcjach, poza zasięgiem i publiczności, i rynku.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj

0: wie.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Bob Dylan, Wyżynę. Jestem we Wrocławiu w jakiejś restauracji. Zupełnie nie wiem, na co mam ochotę. Może jednak wiem, ale po prostu nie mam pewności. Podchodzi kelnerka, na sali nikogo poza nią i mną. To chyba wakacje, wszyscy wyjechali. Przygląda mi się bliżej, kiedy siedzę. Ma ładną twarz i długie, lśniące nogi. Mówię: powiedz, czego chcę. A ona: pewnie masz ochotę na jajecznicę. Mówię: zgadza się, przynieś mi. A ona: nie mamy jajek. Zjawiłeś się nie w porę. A potem mówi: wiem, że jesteś artystą. Narysuj mnie. Mówię: gdybym tylko mógł, ale nie narysuję z pamięci. Ona krzyczy: jestem tutaj, dokładnie przed tobą. Gdzie patrzysz, do cholery? Mówię: w porządku, dobrze. Ale nie zabrałem swojego notesu. Podtyka mi serwetkę, mówi: rysuj na tym. Mówię: tak, teraz mogę, ale nie wiem, czy znajdę ołówek. Wyciąga ołówek zza ucha. Mówi: dobra, zaczynaj. Rysuj mnie, tutaj jestem. Postawiłem kilka kresek i pokazałem jej. Ona zmięła serwetkę i wyrzuciła ją, mówiąc: to coś nie wygląda jak ja. Powiedziałem: jak wielką damą musisz być, bo zaiste jesteś wielką damą. Ona mówi: ty chyba żartujesz. Ja mówię: bardzo bym chciał. Ona mówi: nie czytasz innych artystów, prawda? Ostatnie, co spodziewałem się usłyszeć, mówię: skąd wiesz i jakie to ma znaczenie? Ona mówi: nie wydajesz się tym, kim jesteś. Mówię jej: jesteś w błędzie. Ona mówi: to kogo czytasz? Mówię: Andrzeja Żuławskiego. Mówi: czekaj, za chwilę wracam. A ja wyślizguję się z krzesła. Wychodzę na zewnątrz, na tłoczną ulicę, ale nikt nigdzie nie idzie.
0: Jeden wiersz w radiu.
1: To był Bob Dylan.

0: tell you the truth, and you're, but you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
15: MediaMarkt. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 27 stopni dzisiaj w ciągu dnia, w Warszawie w tej chwili 23 i temperatura rośnie. 27 również w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Białymstoku i w Zielonej Górze. 28 Rzeszów i Wrocław, 25 w Krakowie i w Katowicach, a także w Kielcach, w Olsztynie i w Gdańsku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 9 na zegarze, 22 dzień czerwca, poniedziałek, imieniny Pauliny i Tomasza. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej, a ja zapraszam do godziny 11 na przedłużone śniadanie do łóżka. Dzisiaj Magda Kasperowicz, dzień dobry, niech to będzie dobry i spokojny poniedziałek. Oddychajcie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: W Galerii Okno na Kulturę w Warszawie otwarto wystawę Linia Brzegowa, przygotowaną z okazji 80-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ekspozycja prezentuje pracę 18 artystek i artystów, którzy poprzez różnorodne media i perspektywy podejmują refleksję nad znaczeniem wybrzeża, zarówno jako miejsca, jak i symbolu. Linia Brzegowa na styku zjawisk i idei. Organizatorzy podkreślają, że tytuł wystawy ma charakter metaforyczny i odnosi się do przestrzeni styku różnych zjawisk, doświadczeń oraz idei. Linia Brzegowa staje się tu symbolem kontaktu, przepływu i wymiany, a także sposobem spojrzenia na historię uczelni w szerszym kontekście społecznym, kulturowym i historycznym. Wystawa nawiązuje również do początków Gdańskiej Akademii. Tuż po zakończeniu II wojny światowej uczelnia działała w Sopocie, a jej nadmorskie położenie stało się ważnym elementem tożsamości szkoły. Koniecznie zobaczcie tę wystawę.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Linia Brzegowa. Projekt międzypokoleniowy. Do 23 sierpnia. Do zobaczenia w Galerii Okno na Kulturę w Warszawie.

0: Słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 9, a ja przypominam, że w Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum imienia Adama Mickiewicza, jest wystawa wyjątkowa poświęcona Jerzemu Giedroyciowi i fenomenowi paryskiej kultury. Ekspozycja jest prezentowana od 26 czerwca do 31 października. No i warto poznać postać jednego z najważniejszych animatorów polskiej kultury i myśli politycznej XX wieku. Mamy rok Jerzego Giedroycia. Warszawskie Muzeum Literatury zaprasza na wystawę Jestem zwierzęciem politycznym. Planowana ekspozycja będzie pierwszą w Polsce tak szeroko zakrojoną prezentacją historii Instytutu Literackiego i paryskiej kultury, ukazaną przez pryzmat osoby, ich twórcy i wieloletniego redaktora.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Warto przypomnieć, że niezmiennie Jerzy Giedroyć pozostaje jedną z kluczowych postaci polskiego życia intelektualnego XX wieku, choć sam nie zasłynął jako powieściopisarz czy poeta, przez ponad pół wieku wywierał ogromny wpływ na rozwój polskiej literatury, publicystyki i debaty politycznej.

0: na Chill Out.
1: Chili Z. Autopromocja.
0: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie stromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na

0: oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
2: MediaMarkt. Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: 9:37 na zegarze. A ja teraz chciałabym kilka zdań o Rachel Kushner, która to jest wspaniałą autorką i powieść Jezioro Stworzenia. Jej powieść znalazła się w finale Nagrody Bookera. Możemy już sobie spojrzeć na finalistów i na finalistki, popatrzeć, co czytaliśmy, czego jeszcze nie, bo to jest zawsze dobra lista do tego, żeby sobie wybrać jakieś świetne lektury, a im człowiek dłużej żyje, tym jest bardziej wymagający, tym szuka czegoś, co go chwyci i nie puści. To jest powieść o tym, jak ludzie chcą wrócić do natury, chcą opuścić miasta i spróbować żyć prostszym życiem, bo autorka wyraźnie jest zainteresowana prymitywizmem i wiarą w to, że możemy wyrzec się części naszych technologii. Myślę sobie, że jeżeli szukacie lektury na wakacje, to zdecydowanie Jezioro Stworzenia to jest taka pełna napięcia proza napisana w duchu noir. Bohaterką książki jest 34-letnia amerykańska agentka o bezwzględnej skuteczności i nieskazitelnej urodzie, która zostaje wysłana do tradycyjnego rolniczego rejonu we Francji, a jej zadaniem jest infiltracja radykalnej komuny sprzeciwiającej się przemysłowej dewastacji ziemi. I o tym jest ta lektura. Warto po nią sięgnąć. Serio.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: słuchacie, czyli za 9.43 na zegarze. Dzisiaj mija setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego, jednego z najważniejszych polskich pisarzy, scenarzystów i reżyserów XX wieku. Autor Małej Apokalipsy, współtwórca Polskiej Szkoły Filmowej i kronikarz powojennych losów inteligencji, pozostawił po sobie utwory, które do dziś pomagają zrozumieć dramatyczne doświadczenia polskiej historii. Urodził się 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce pod Wilnem. Wychowywał się bez ojca, który zmarł, gdy przyszły pisarz miał zaledwie 3,5 roku. Jak wspominał, po latach w dzieciństwie bardziej interesowało go rysowanie niż literatura. Marzył o zawodzie dziennikarza, ponieważ widział w nim możliwość poznawania świata i walki o lepszą rzeczywistość.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Po reklamie.

0: Jest 10:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Na początek tygodnia w pogoni za kulturą książki i spotkania wokół nich. Zapraszamy na kolejne ciekawe, jak myślę, spotkania. Tara Menon będzie bohaterką wieczoru, na który zaprasza w tym tygodniu Nowy Teatr w Warszawie. To urodzona w Indiach młoda pisarka, która na międzynarodowej scenie literackiej zapisała się mocnym debiutem. Prawa do jej pierwszej powieści Pod wodą zostały sprzedane w 34 krajach. To opowieść o przyjaźni i żałobie, ale także o zmianach ekologicznych i katastrofach naturalnych. Rozmowę z autorką poprowadzi Aleksandra Pakieła. Zapraszamy 25 czerwca o 19:00. Wstęp jest wolny. A jeszcze dzisiaj w cyklu Fakty i mity, czego nie wiemy o ludziach pióra, spotkanie w Big Book Cafe w Warszawie. Będziemy rozmawiać o twórczości i życiu Jane Austen, czego nie wiemy o pisarce, autorce Emmy, Dumy i Uprzedzenia oraz rozważnej i romantycznej, osobie, która kilka lat temu w brytyjskim rankingu pisarzy wszechczasów zajęła pierwsze miejsce nawet przed Szekspirem. Otóż no właśnie, tego wszystkiego dowiemy się dzięki Alicji Urbanik-Kopeć, która będzie przybliżać nam niezwykłą biografię angielskiej autorki. Zapraszamy dzisiaj o 19:00. To spotkanie jest bez transmisji, także trzeba przyjść osobiście. A na koniec sztuka wizualna. Żelarty, które obok muzyki tworzy Jan Kanty Pawluśkiewicz, można oglądać w Krakowie jeszcze tylko do środy. Zapraszamy na finisaż wystawy zatytułowanej Żelart pod hasłem Niech żyją wielkie różnice i porzućmy wszelką arogancję i egoizm i twórzmy piękno i harmonię. Takie piękne słowa towarzyszą temu finisażowi, podczas którego oczywiście zobaczymy niezwykłe prace Jana Kantego Pawluśkiewicza, a oprócz tego będziemy mogli porozmawiać ze samym artystą. Tak jak wspomniałam, teraz jeszcze właściwie dziś i jutro okazja, żeby obejrzeć wystawę, a finisaż 23 czerwca o godzinie 18:00 w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tutaj zapraszamy.
1: W pogoni za kulturą. TVZ. Pogoda.
2: Świetne wieści, jeśli chodzi o pogodę. Dziś naprawdę warto wyjść z domu. Na większości obszaru Polski świeci słońce, choć miejscami towarzyszą nam chmury. Temperatury są bardzo przyjemne. W granicach od 24 do 28 stopni Celsjusza. Najcieplej na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu termometry pokażą 28 stopni. Podobnie w Rzeszowie, w centrum kraju, w Warszawie, Łodzi i Poznaniu około 27 stopni. Słonecznie z przelotnymi opadami. Na północy w Gdańsku i Olsztynie 25 stopni. Najchłodniej dziś w Szczecinie 24 stopnie i trochę więcej chmur. Ciepło, przyjemnie i w większości słonecznie.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
4: Słuchasz radia CiliZet. Śniadanie do łóżka w CiliZet. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Minęła 10:22 dzień czerwca, poniedziałek, a ja zapraszam na przedłużoną przyjemność, czyli śniadanie do łóżka do godziny 11:00 w CiliZet. Magda Kasperowicz, dzień dobry, niech to będzie udany poniedziałek.
4: Śniadanie do łóżka w CiliZet.

0: Raz się przegrywa, a raz się przegrywa. Pierwszy polski reportaż ukazujący środowisko młodych mężczyzn, określających się jako przegrywy lub incele, tworzących zamknięte, przesiąknięte mizoginią społeczności na forach internetowych. Niektórzy dobiegają trzydziestki i nigdy nie byli na randce, a o uprawianiu seksu nie wspominając. Są samotni i wściekli na siebie, kobiety, społeczeństwo albo rodziców, którzy przekazali im wadliwe geny. Autorki spędziły 2 lata na rozmowach z chłopakami żyjącymi w mimowolnym celibacie, wierzącymi, że przegrali życie. Dzięki tej książce słyszymy ich głosy, nie tylko te wrogie wobec świata, ale też intymne, stonowane i gorzkie. Przegryw, mężczyźni w pułapce gniewu i samotności, Patrycja Wieczorkiewicz i Aleksandra Herzyk. Do dostania w Chili Z magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Autopromocja.
2: Osobiście wyszukane w Chili Z.
3: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
2: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
17: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
16: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się na chill out.
1: Back.

0: Dziś obchodzimy Dzień Kultury Fizycznej i to doskonała okazja, żeby porozmawiać o czymś, co dotyczy każdego z nas. O wpływie sportu na nasze życie. Regularna aktywność fizyczna to jeden z najlepszych prezentów, jakie możemy sobie zafundować. 30 minut ruchu dziennie potrafi zdziałać cuda. Wzmacnia serce, poprawia krążenie, redukuje stres i dodaje energii na cały dzień. Sport to jednak nie tylko zdrowe ciało, to przede wszystkim zdrowy umysł. Podczas ćwiczeń nasz mózg wydziela endorfiny, hormony szczęścia, które poprawiają nastrój i pomagają walczyć z depresją i lękiem. Nie trzeba być zawodowcem, żeby czerpać korzyści z ruchu. Spacer, jazda na rowerze, pływanie i taniec. Każda forma aktywności się liczy. Z okazji Dnia Kultury Fizycznej zachęcamy Was gorąco. Wyjdźcie dziś na dwór, ruszcie się, pobawcie się z dziećmi w parku. Wasze ciało i głowa będą Wam za to wdzięczne.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, Chili Z, dziękuję za nasz wspólny czas, za to, że byliście ze mną, że słuchaliście i towarzyszyliście nam przez tę godzinę. To jest naprawdę wielka radość nadawać właśnie dla Was. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień był udany, pogoda dopisuje, nastrój też, a my postaramy się, żeby było ciekawie i z energią, a to zapewni Wam z pewnością Bartek Winczewski. Magda Kasparowicz, dziękuję za dzisiaj, cześć!
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca.

Con 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Właśnie minęła 11:00 przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Był jedną z najważniejszych postaci polskiego życia intelektualnego XX wieku. To on stworzył Instytut Literacki i wydawany w Paryżu miesięcznik Kultura. Jednym z patronów tego roku jest Jerzy Giedroycz, a obszerną, pierwszą tak poważną wystawę poświęconą jego życiu i działalności przygotowało Warszawskie Muzeum Literatury. Redaktor, wydawca Stratek, człowiek dialogu z niewielkiego domu w Maison Lafitte pod Paryżem, uczynił miejsce, do którego prowadziły drogi najwybitniejszych polskich pisarzy. Na wystawie zobaczymy fotografie, dokumenty archiwalne oraz rękopisy związane z autorami publikującymi na łamach kultury i w Instytucie Literackim. To m.in. Czesław Miłosz, Jerzy Stępowski, Witold Gombrowicz, Józef Czapski czy Juliusz Mieroszewski. O roli słowa, literatury i niezależnej refleksji w zmaganiach z totalitaryzmem będą mówić fragmenty korespondencji. Do tego pojawią się dzieła malarskie Józefa Czapskiego i Jana Lebensteina ze zbiorów Muzeum Literatury. Ekspozycja zatytułowana Jestem zwierzęciem politycznym potrwa od 25 czerwca do 31 października. Swing Club. Pod tym hasłem spotykamy się na koncertach w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Ale to nie jest tak, że słuchamy tutaj tylko starego, dobrego jazzu, czyli Dixielandu i swingu. Dołącza do nich też muzyka latynoska, etniczna, rozrywkowa, piosenka literacka i autorska. I taki koncert łączący muzykę Bogdana Hołowni, laureata Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku, jednego z najważniejszych polskich pianistów jazzowych, z poetycką wrażliwością Jana Wołka, autora cenionego za wyjątkową muzykalność tekstów, między innymi. Otóż takie połączenie czeka nas dzisiaj wieczorem. Projekt i płyta wydana w zeszłym roku nazywa się Idylla. Współtworzą go znakomici muzycy Wojciech Pulcyn, Patryk Dobosz i Robert Murakowski. I cały ten skład z materiałem zatytułowanym Idylla wystąpi dzisiaj o 19:00 w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Zaglądamy jeszcze na krakowskie podwórka i place zabaw. W tym roku znów zatrzymywać się będzie na nich bajkorower.
4: To wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieciom. Te opowieści również mogą poruszyć widza w troszkę starszym wieku.
5: Przez całe wakacje będziemy gdzieś jeździć po hucie, szukajcie takiego szalonego pana na rowerze, który wozi ze sobą skrzyneczkę i mnóstwo opowieści.
3: Zapowiadają i zapraszają Agnieszka Dargiewicz i Jacek Dargiewicz z Fundacji Faktor Kultura. Bajkorower spotkacie w tym roku m.in. na osiedlach Zgody, a także w Parku Czyżyny.
1: Dziś taki dzień do zapamiętania, Magda.
3: 22 dzień czerwca?
1: No latem jeszcze się nie słyszeliśmy dzisiaj. Pierwszy
3: to taka
1: raz.
3: Premiera dzisiaj w takim razie.
1: Letnia premiera. Tak lubimy, już zostanie.
3: Lubimy letnie premiery.
1: Tak jest. O piłce nożnej, o mundialu, o tym, jaki mecz przykuł w ten weekend twoją uwagę za godzinę, także najświeższe kulturalne polecenia. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Od 11 do 15 słyszymy się w tym tygodniu w Chili Z. Dzień dobry w poniedziałek, 4 minuty po 11. Bartek Winczewski. Zapraszam, zapnijcie pasy, zostańcie ze mną. Dużo dobrego dziś przed nami.
2: Dobre wibracje w Chili Z.

Był kiedyś taki rysunek Marka Raczkowskiego opublikowany na łamach tygodnika Przekrój. Dwie pary za parawanem na plaży i pytanie jednej do drugiej. Macie już jakieś plany na Sylwestra? To skoro od wczoraj mamy lato, pytanie o plany na Sylwestra jest jak najbardziej na miejscu, bo wiecie, że to zleci błyskawicznie, prawda? No to żeby potem nie było zaskoczenia. Macie już jakieś plany na Sylwestra? 18 minut po 11, tu Chili Z. Moje względem was muzyczne plany są takie, że teraz Slender Buddies, a za moment Amber Mark.

Sugar, Honey, Serotonin to Amber Mark, czyli Z 23 minuty po 11, a już teraz ta, która no, nie od dziś jest już wyjątkowo zajętą artystką, a od najbliższego weekendu zajęta będzie jeszcze bardziej, a to dlatego, że jest jedną z twarzy tegorocznego męskiego grania. Zalia oczywiście. Trasa Męskie Granie 2026 w Żywcu startuje już w najbliższy weekend. Zalię, tak jak powiedziałem, usłyszymy tam w ramach orkiestry Męskiego Grania z Vito Bambino i z Igorem Herbutem. To w sobotę, w piątek zaś wieczorem program Męskie Granie przestawia. Rapowy duet Problem zmierzy się z twórczością Kazika i Kultu. No i tak właśnie przez całe lato na Męskim Graniu będzie się działo. Motyl, Zalia, Piotr Zioła, tymczasem w Chili Z.

0: autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili.z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Ale jesteś zadowolony?
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i

Jedna z naszych piątkowych nowości, czyli Z, Baby Rose, Let Me Go, to zapowiedź nowej płyty tej świetnej amerykańskiej wokalistki. Album Journalism pojawi się już w lipcu. Czekamy niecierpliwie. A od tej pani dawno chyba nic nie słyszeliśmy. Muszę sprawdzić, co u Joss Stone słychać. Right to be wrong od tej fantastycznej artystki. Tymczasem.

Już tylko 11 minut i będziemy mieli poniedziałkowe popołudnie. Słuchacie Chili Z. Już w najbliższy piątek premiera pierwszej od roku, pierwszej od wydania przed rokiem właśnie przez duet Blauka ich nowej płyty Volta piosenki. Ta piosenka nosić będzie tytuł Everest. Pojawi się także teledysk. Czekamy zatem na tę premierę. Duet Blauka serdecznie pozdrawiamy. Może zajrzycie do nas, opowiedzieć o tej piosence i wspólnie jej posłuchać. Tymczasem w Chili Z Blauka sprzed lat 7 już. To był rok 2019, kiedy Georgina i Piotr wydali swój debiutancki album zatytułowany Miniatura, a na nim znalazła się choćby ta piosenka Fantazmat. Tak kończymy tę godzinę dobrych wibracji w Chili Z. O 12:00 Magda Bauer, po 12:00 choćby Olivia Dean, od której rozpoczniemy kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: I tak oto dotarliśmy do południa, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Młodzi filmowcy z Łodzi z szansą na studenckiego Oscara to Dominik Mirecki i Leon Korzyński. Ich filmy Kanan oraz Kamatipura Express zostały wybrane spośród prawie 3000 zgłoszeń z całego świata i znalazły się w półfinale nagrody. Na tym etapie jest tylko 15 tytułów. Kanan Dominika Mireckiego opowiada historię dwójki imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy przed wojną uciekli do Polski, a teraz nielegalnie wykonują prace remontowe. Z kolei wkręconym w Indiach Kamatipura Express Leon Korzyński opowiada o młodym Polaku, który żyje w bombajskich slumsach, kiedy zakochuje się w nastoletniej tancerce, której rodzina tonie w długach, wraz z ukochaną decydują się na ucieczkę przez całe Indie. Miejsce w półfinale studenckich Oscarów to jedno z największych wyróżnień, jakie może zdobyć szkolna produkcja. Statuetki mieli na swoim koncie tacy mistrzowie jak Robert Zemeckis czy Spike Lee. Wręczenie nagród 14 września podczas festiwalu filmowego w Toronto. Piękny brzeg w Warszawie nad Wisłą. To jest miejsce, w którym latem traficie na koncerty pod gołym niebem. Najbliższy piątek będzie takim specjalnym momentem, bo to wtedy Buba Badzie Kujatek, wirtuoz gry na korze i zachodnioafrykańskiej harfie oraz Kuba Sojka, wybitny perkusista, zagrają koncert w hołdzie Stanisławowi Sojce. Kora spleci się tutaj w muzycznej podróży z nowoczesną perkusją, tworząc unikalne brzmienie na pograniczu jazzu i funku. Podczas tego wieczoru wystąpi także Gregor Garecz. My zapraszamy w najbliższy piątek o godzinie 19 na ten wyjątkowy wieczór. Ten Messi ma 26 metrów wzrostu i 70 ton wagi. Cutralcó, niewielkie miasto w Argentynie, ma od czwartku jedyny w swoim rodzaju pomnik gwiazdy futbolu. To gigantyczna figura Messiego. Piłkarz ubrany jest tutaj w błękitno-białą koszulkę reprezentacji Argentyny, a przed nim znajduje się replika Pucharu Świata zdobytego, przypomnijmy, przez Argentynę w 2022 roku w Katarze. Miasto zachęca teraz wszystkich, żeby zebrali się przed pomnikiem, przed dzisiejszym meczem, podczas którego Argentyna zmierzy się z Austrią. Ten mecz rozpocznie się o 14 czasu lokalnego. U nas to będzie chyba 19.
1: U nas to na pewno będzie 19. Leo Messi w poprzednim meczu strzelił 3 bramki. Mówi się, że to jego taki last dance na tym mundialu. No oby, zobaczymy, jak pójdzie Argentynie.
3: To taki specjalny tydzień jeszcze, bo w tym tygodniu, w środę dokładnie, Messi obchodzi swoje 39. urodziny.
1: No proszę, to będziemy na pewno świętować, a z Magdą Bauer słyszymy się o 13. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Do mundialu jeszcze wrócimy w tej godzinie dobrych wibracji w Chili Z. 3 minuty po 12:00 Olivia Dean już za moment na dobry początek. Michael Kiwanuka, również Rosalie, Teddy Swims. Dużo dobrego muzycznie przed nami. Zostańcie koniecznie.

Michael Kiwanuka, Tom Misch i Money w Chili Z. Świetnie się składa, bo mam coś na temat. Mundial w Ameryce Północnej trwa raptem od niewiele ponad tygodnia, a już wiadomo, z czego będzie zapamiętany. Mam na myśli te nieszczęsne przerwy na nawodnienie. Czy was też denerwują i wyrywają z meczowego rytmu? Co ciekawe, piłkarze schodzą na te przerwy niezależnie od pogody i temperatury, czy to 20, czy 30 stopni na termometrach, przerwa na nawodnienie być musi. I nie żeby ktoś tak bardzo dbał o zdrowie piłkarzy. Po prostu to łącznie w całych mistrzostwach ponad 7 godzin dodatkowego czasu. Na co? Oczywiście na reklamy. Czyli jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno nie chodzi tylko o uzupełnienie płynów.

Gitara jak u Santany, głos jak u Joe Cockera, a to Teddy Swims, z którym po raz pierwszy w Polsce na żywo spotkamy się już za niewiele. Ponad tydzień Teddy Swims będzie jedną z gwiazd tegorocznego openera w Gdyni. W Gdyni na openerze również oni wracają po długiej przerwie. Nowa płyta też podobno wkrótce, no ale najpierw koncert 1 lipca. DXX znów w naszym kraju.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko nad...
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Co

Blink on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada.

Letnie kino, Kinoteki w Warszawie pod Pałacem Kultury działa i działać będzie przez cały letni sezon. Projekcje filmowe we wtorki, w soboty oraz w czwartki. Jutro wtorek, jutro o 21.30 pod Kinoteką na Leżaczku pod chmurką pokaz filmu Mad Max na Drodze Gniewu z 2015 roku. A w czwartek klasyka sprzed ponad 50 już lat, głośny film Petera Weyera Piknik pod wiszącą skałą. Polecamy, zapraszamy, no i tradycyjnie trzymamy kciuki za pogodę.

Przed dwoma tygodniami na Torwarze w Warszawie zakończyła się wiosenna trasa koncertowa Kaśki Sochackiej. Mamy lato, mamy też taką pewną tradycję, jeśli chodzi o Kaśkę. Kiedy przychodzi lato, Kaśka ogłasza koncerty w amfiteatrach. Lato w amfiteatrach w tym roku również tej tradycji stanie się zadość. 26 lipca w Opolu, następnie Kielce, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Płock, Ustroń i na finał 6 września Warszawa. Oto kilka okazji do tego, aby z Kaśką i z jej zespołem spotkać się tego lata na żywo w najpiękniejszych polskich amfiteatrach. Kaśka Sochacka, spokojnie, spokojnie, tak gramy dla was za kwadrans 13.

O, mogłoby trochę popadać, to tak a propos tych dźwięków na finał nagrania Heaven i Shiger. 9 minut pozostało do 13:00, za chwilę Magda Bauer, po 13:00 kolejna porcja muzycznych przyjemności. No to jeszcze przed pierwszą wrócimy sobie do początków kariery naszej Rosalie, wtedy jeszcze śpiewała po angielsku. Holding Back ode mnie. Teraz słyszymy się niebawem.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar, ogień i popiół.
12: Dajemy do walki!
9: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: 13 minęła, a któż to do mnie dołączył? Magda Bauer. Dzień dobry ponownie. Kulturą.
2: Dzień dobry, bardzo się cieszę z tego dołączenia o 13. Wiem, że za godzinę też się jeszcze usłyszymy, a tymczasem u mnie kolejne propozycje na te najbliższe dni, ale zatrzymujemy się na moment przy dacie dzisiejszej, bo dzisiaj pięknie o Tadeuszu Konwickim mówiła rano Magdalena Kasperowicz. Przypomnijmy, że właśnie dziś wypada 100. rocznica urodzin wybitnego pisarza i reżysera, autora Małej Apokalipsy, twórcę Salta i Kroniki Wypadków Miłosnych. Wspomina dziś jego córka Maria Konwicka, która w rozmowie z Agatą Szwedowicz z Polskiej Agencji Prasowej mówi między innymi o przyjaźni, jaka łączyła jej ojca z Gustawem Holoubkiem. Ten ostatni mawiał, że gdyby Konwicki nie został pisarzem, to powinien zostać aktorem. Podobno świetnym aktorem był właśnie. Wspomnienia i anegdoty z bogatego życia pisarza i reżysera Maria Konwicka publikuje na swoim profilu na Facebooku. Warto tam zajrzeć, ale pojawią się one też na pewno podczas spotkania w bibliotece na Starym Rynku w Gdańsku. To już 23 czerwca. Podczas tego spotkania z córką pisarza porozmawia Justyna Sobolewska. Takie spotkanie również z udziałem Pawła Pazińskiego zaplanowano również na festiwalu Początek Sezonu w Bydgoszczy. A na wielkie ekrany kin studyjnych wracają latem filmy reżysera. My polecamy m.in. seanse i spotkania w warszawskim Kinie Kultura 28 i 29 czerwca. Tutaj będzie można zobaczyć Salto i Ostatni Dzień Lata, ale będą też specjalne spotkania poświęcone tym filmom. Na przegląd filmów Tadeusza Konwickiego zapraszają też Krakowska Agra, a także kina Spektrum i Kameralne w Gdańsku. Przystanek w Trójmieście, zatem to teraz jeszcze trochę muzyki, bo w każdy poniedziałek, czerwca, lipca i sierpnia spotykamy się w parku przy Gojki 3, Art Inkubatorze, żeby posłuchać muzyki na żywo, alternatywnej, w wykonaniu młodych twórców i debiutujących zespołów. Dzisiaj to będzie Fida, piękny wokal, kołyszące melodie, o to możecie wzbogacić swój dzisiejszy wieczór w Sopocie. Fida to artystka, która skradła serca uczestników Great September 2025. Przygotujcie się na podróż do krainy indie pop i gitarowe brzmienie przyprawione folkiem. Czytamy na profili Fidu na Facebooku. No i oczywiście zapraszamy na ten koncert. Dzisiaj o 20:00 wstęp na te wieczory, przypomnijmy, jest bezpłatny. W czerwcu na wielkich ekranach goszczą też najciekawsze nowe filmy znad Sekwany. 17. edycja przeglądu nowego kina francuskiego dobiega końca. W tym roku w programie znalazły się aż 4 polskie premiery. To Obcy na podstawie Alberta Camus w reżyserii François Ozona. Nowy film twórców kultowych Nietykalnych, Przeżyj to sam. Guru w reżyserii Jana Gozlana to kolejna premiera festiwalowa przeglądu. Tutaj na ekranie Pierre Ninet w roli charyzmatycznego trenera rozwoju osobistego. W polskich kinach zadebiutował też w ramach przeglądu thriller Mia Mor, Guillaume Niclouz, Pomme Clémentif w roli głównej. Przegląd jeszcze trwa w Lublinie, w Chatce Żaka do końca czerwca, ale niektóre tytuły już czekają na debiut w szerszej dystrybucji, o czym na pewno będziemy Wam mówić, na przykład w programie Dobrze Zmontowane w Chilliset.
1: Magda Bauer sama zapowiedziała, że wróci tu za godzinę, no to mam nadzieję, że słowa dotrzyma.
2: Zamierzam.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Dobre wibracje w Chilliset. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Dobre wibracje w Chilliset. Niezmiennie kolejna wspólna godzina przed nami. Holly Humberstone już za moment tę godzinę otworzy. Bartek Winczewski, dzień dobry. Zapraszam. Jak radzicie sobie z tymi upałami?
3: Dobre wibracje w Chilliset.
1: Bo u nas wyjątkowo gorąco. No ale jest lato, musi być gorąco. 5 minut po 13:00.

Niewielu jest artystów, którzy mogą pochwalić się duetem z Robertem Smithem. Olivia Rodrigo, widać, ma u lidera The Cure jakieś specjalne względy. What's Wrong With Me? Tak właśnie wspólnie śpiewają na nowej płycie Olivii, albumie You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Robert Smith na żywo w Polsce już w przyszłym tygodniu, na Oliwie Rodrigo z jej pierwszym koncertem w naszym kraju jeszcze czekamy. No i to tak pewnie co najmniej do przyszłego roku. Kwadrans po 13 na zegarze, poniedziałek, 22 dzień czerwca. Morciba w Chili Z tymczasem.

Obrotowy tur Dawida Podsiadło w sobotę zakręcił stadionem w Gdańsku. Jeszcze dwa przystanki tejże trasy, oba na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i Dawid będzie mógł pojechać na wakacje i to wcale nie krótkie. Nie, ja wiem, że o wakacjach nie ma mowy. Dawid pracuje nad nową płytą. Podobno mamy się jej doczekać jeszcze tej jesieni. A czy wiecie, jakie auto było najdłużej, a zarazem najliczniej produkowanym w historii motoryzacji? To Volkswagen typu 1, zwany również Garbusem, samochód produkowany w latach 1938-2003. Żadne auto w historii motoryzacji nie było produkowane dłużej, a przy wyprodukowanych ponad 21 milionach egzemplarzy również żadne inne auto nie mogło pochwalić się tak liczną produkcją. Wspominam o tym, bo dziś właśnie Dzień Garbusa. Nie widać ich już aż tak bardzo na naszych ulicach, ale gdzieś tam jeszcze czasami migną. No to serdeczne pozdrowienia dla wszystkich posiadaczy tego uroczego auta w dniu waszego święta.

0: Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
16: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
17: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon.
21: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.

Argentyna z Austrią, Francja z Irakiem to dzisiejsze mecze na Mundialu w Ameryce Północnej. Skoro o Mundialu mowa, bramek na tegorocznych mistrzostwach pada całkiem sporo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, oglądając mecze mistrzostw, że za każdym razem, kiedy dana reprezentacja strzela gola, na stadionie wybrzmiewa piosenka. Ta lub inna, a jeżeli kolejne gole padają łupem jednej reprezentacji, no to cały czas jest to ten sam muzyczny motyw. To nie przypadek. Jeszcze przed rozpoczęciem Mundialu FIFA poprosiła federację wszystkich 48 krajów biorących udział w mistrzostwach, aby wytypowały dwie piosenki, które brzmieć będą na stadionach. Jedna, no to właśnie ta, która zabrzmi, gdy dana drużyna strzeli bramkę, a druga wówczas, kiedy zwycięski team, no właśnie, kiedy dana drużyna po prostu wygra. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, przejrzałem właśnie listę wyborów poszczególnych federacji. Oczywiście sporo egzotyki. Wiele krajów, wiele reprezentacji zdecydowało się na wybory bardzo lokalne. Tu mowa przede wszystkim o takich krajach jak Turcja, Tunezja, Urugwaj, Uzbekistan, no ale jest też sporo takich wyborów globalnych i znanych doskonale pod każdą szerokością geograficzną. Otóż kiedy bramkę strzela reprezentacja Australii, na stadionie wybrzmiewa Thunderstruck grupy AC/DC. Kiedy bramkę strzela reprezentacja Anglii, wyborem Anglików była piosenka Planet Funk Chase the Sun. Co ciekawe, Planet Funk to Włosi. No, być może w ten sposób reprezentacja Anglii chciała uśmiechnąć się do zaprzyjaźnionego narodu włoskiego, który no niestety na tych mistrzostwach reprezentowany nie jest, i to już po raz trzeci z rzędu. No i Francja. Kiedy Francja strzela bramkę, na stadionie rozbrzmiewa One More Time duetu Daft Punk. No to ciekawe, czy, a jeśli tak, to ilukrotnie zabrzmi to dzisiaj w meczu Francji z Irakiem.

Czekaliśmy na jego festiwalowy występ w Polsce tego lata. Nie doczekaliśmy się. Somber najbliżej naszych granic w sierpniu na Węgrzech podczas festiwalu Sziget. No właśnie, Potential, najnowszy singiel Sombra, a może Sombera? Tego nigdy nie wiem. W Chili Z, 9 minut przed 14. Alien Love Call, Turnstile, Blood Orange na finał tej godziny poniedziałkowego popołudnia w Chili Z. Zostańcie z nami po 14:00 między innymi Haim, Ray, Michael Kiwanuka. Dużo dobrego muzycznie, a wcześniej jeszcze Magda Power.

0: Słuchaj, niskie ceny.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoje.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko nad...
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Po reklamie.

0: 14 właśnie wybiła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kino na tarasie wraca do letniej gry. Dla krakowskich kinomanów to prawdziwa gratka. Seanse pod gwiazdami przy kinie Agrawka rozpoczną się w tym roku 26 czerwca i potrwają do końca wakacji, a w programie jest 10 tematycznych tygodni, no prawie 10. Będą premiery, będzie nadrabianie zaległości. Spotykamy się oczywiście wieczorem po zachodzie słońca. Szczegóły są na stronie internetowej kinonatarasie.pl, ale już teraz chcę wam powiedzieć, że pierwszy tydzień w tym miejscu upłynie pod hasłem Powrót do przeszłości, czyli premiery po latach, czyli będzie można zajrzeć sobie do tego rozdziału historii filmu, który jest no nieco odleglejszy od naszych czasów, ale na pewno kryje w sobie wiele wspaniałych emocji. Following to na początek 26 czerwca. Pokaz inauguracyjny kina na tarasie w Krakowie to będzie film Zniknięcie w najbliższą sobotę. Potem jeszcze Opętanie, głośny film Andrzeja Żuławskiego. Mikey and Nikki to w poniedziałek 29 czerwca i na koniec tego pierwszego tematycznego tygodnia klasyka, Nagi Instynkt, Donnie Darko i Lot nad Kukułczym Gniazdem. A kino na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku gra już od jakiegoś czasu. W tym tygodniu zmiany w programie. Uwaga, 26 czerwca w piątek będzie można obejrzeć Demi Moore w głośnej roli, jaką zagrała w Substancji, a w sobotę 27 czerwca Nienasyceni. To jest film, który Luca Guadagnino nakręcił w 2015 roku, a do współpracy przy nim zaprosił m.in. Tilda Swinton i Dakota Johnson. Legendarna gwiazda rocka razem z ukochanym uciekają przed zgiełkiem showbiz biznesu, spędzają upragniony urlop na wyspie nieco oddalonej od świata, ale wszystko się zmienia, kiedy z wizytą pojawia się były partner głównej bohaterki Harry w tej roli, Ralph Fiennes. Mam dla was zaproszenia na oba seanse, jeśli macie ochotę wybrać się do kina na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku 26 czerwca albo 27, to bardzo proszę napiszcie na adres kultura@chilizet.pl. Lato w Krakowie jak najbardziej może być twórcze, ciekawe i pełne kolorów. Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na kolejne wakacyjne atrakcje. To będzie cały cykl specjalnych wydarzeń, czyli NH Fest. Koncerty na scenie plenerowej, warsztaty i kursy. Szósta edycja krakowskiego festiwalu tańca, wystawy. W ramach 16 krakowskich miniatur teatralnych zobaczymy 6 przedstawień na scenie NCK-u, a Przestrzenie Nowochódzkie i Gruba Buła zaproszą nas na specjalne wydarzenia, pełne słońca i relaksu, bo to będzie taki cykl wydarzeń pod hasłem Chill Out. Chill Party, DJ, stand-up, koncerty, kino plenerowe, animacje dla dzieci, to wszystko mieści się w tym programie. Szczegóły oczywiście znajdziecie na stronie internetowej Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
0: Dzieje się w kulturze, co skrupulatnie tropi Magda Bauer. No to wynik kolejnych kulturalnych śledztw Magdy już za godzinę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl. Dobre wibracje. Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Zapraszam, a jakże niech skusi was te kilka nazwisk. Amy Winehouse, Michael Kiwanuka, Haim, Bon Iver. Ich między innymi usłyszymy w Chili Z przed 15.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: Na zegarze 4 minuty po 14.

nagrodzonej Fryderykiem w kategorii najlepsza płyta pop płyty Serce to w Chilli Z Zalia i my. W miniony piątek swoją premierę miała nowa piosenka Zali. Piosenka, która otwiera już kolejną po albumie Serce erę artystki. No i powolutku, nieśmiale zapowiada trzeci studyjny album w jej dorobku. Będziemy czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Z drugiej z kolei płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki Ray, albumu This Music May Contain Hope, już teraz jej duet z Alem Greenem.

Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

14 sierpnia ukaże się nowa, czwarta już studyjna płyta w dorobku duetu Jungle Sunshine. Taki będzie nosić tytuł. The Wave to z kolei singiel, który ten album zapowiada. A w listopadzie Jungle Koncert będzie jeden w Łodzi, w Atlas Arenie 10 listopada. To się wszystko wydarzy.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
3: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 16. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie.

0: Take on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
7: Po reklamie.

Kto by pomyślał, że Kevinowi Parkerowi po niemal 20 latach działalności jako projekt Tame Impala trafi się tak duży komercyjny hit? A jednak Dracula, Tame Impala za nami w Chili Z. Ten sukces to poniekąd zasługa koreańskiej wokalistki Jennie, która dograła się do remiksu tej piosenki. U nas akurat Dracula w wersji oryginalnej. 18 już minut pozostało do 15. Od 15 przy mikrofonie, czyli Z, Kuba Lachowicz. Ja się jeszcze nie żegnam. Ode mnie dla was jeszcze m.in. Palladion i Vernalis.

Dobrego poniedziałkowego popołudnia i wieczoru wam życzę. Słyszymy się jutro o 11, a już za chwilę od 15 przy mikrofonie, czyli Zet Kuba Lachowicz w jego rękach. Bezpiecznie was zostawiam.

0: Ταύσια να chill out. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna. Jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę. Na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Wizje na Chill Out. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Tu Chill Out, punktualnie 15 na zegarach w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. I od razu łączymy się z Wrocławiem, żeby opowiedzieć wam o wydarzeniu, które szczególnie polecaliśmy wam w ostatnich dniach. Oddaję głos Katarzynie Kozak.
3: Melduję się z Wrocławia, z festiwalu i kongresu psychologicznego Remind. Poszłam na taki spacer dla zdrowia do czasoprzestrzeni, czyli miejsca, które mogą odwiedzać wszyscy, nie tylko uczestnicy kongresu, ale także ci, którzy chcą wziąć udział w festiwalu. Razem ze mną dr Agnieszka Jakobson-Cielecka, dziekan Wydziału Projektowania SWPS w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jesteśmy tutaj, żeby opowiedzieć o tym, co poza halą stulecia i ogromem wiedzy, który tam możemy dostać.
4: Ten program festiwalu jest przede wszystkim takim zaproszeniem trochę do doświadczenia wiedzy psychologicznej, czy po prostu doświadczenia zjawisk psychologicznych. Tutaj w czasoprzestrzeni jest kilka wystaw. Jedna bardzo duża wystawa, która jest elementem całego programu, który nazwaliśmy Snem Nocy Letniej, i to są takie trochę efemeryczne wydarzenia. Ta wystawa się odnosi do takich podobieństw między snem, wyobraźnią i sztuką, która podobnie jak senna wyobraźnia pracuje z rzeczywistością, ale ją przekształca i opowiada jakieś inne historie. W ramach tego programu Snu Nocy Letniej na terenie Pergoli jutro, 23 czerwca, będą różne wydarzenia performatywne, instalacje, koncerty i też instalacja w kościółku Nepomucena. To wszystko ma nas wprowadzić w taki iluzyjny klimat, no, związany z tą datą najkrótszej nocy w roku.
2: Przypomnijmy, że wszystko to w ramach Międzynarodowego Kongresu i Festiwalu Psychologicznego Remind we Wrocławiu. Będziemy tu oczywiście wracać, opowiadać o tym, co się dzieje na miejscu, jakie tematy, jakie ścieżki kongresu budzą największe emocje i zainteresowanie, jak odpoczywa się w tej otwartej dla wszystkich strefie wydarzenia. Jeśli teraz powzięliście decyzję o wyjeździe do Wrocławia na Remind, to podpowiadamy, że potrwa tutaj do 24 czerwca. A od soboty nad morzem trwa festiwal Gdynia Design Days. Pomorski Park Naukowo-Techniczny, to tutaj spotykamy się na większości wydarzeń i wystaw. Tej edycji patronuje hasło Bliżej, a zapowiadała ją wystawa Bliżej Morza w warszawskim studio Jaskółka. Teraz oglądamy ją także w Gdyni w szerszym wydaniu. Przypomnijmy, że podstawową kwestią tego pokazu jest odpowiedzialne projektowanie.
5: W pracowni właśnie studia Mozi będzie pełny dostęp do tej prototypowej kolekcji mebli i lamp właśnie z tych biopolimerów PHA i PHB. Tutaj to jest połączenie designu i nauki i alternatywy dla tworzyw sztucznych. Zastanawiamy się właśnie nad tym materiałem, nad tą formą i to, co możemy z tym zrobić później.
2: Mówi Kornelia Holeksa z Gdyńskiego Centrum Designu. To oczywiście jedna z wielu wystaw Gdynia Design Days. Będziemy jeszcze na nie zaglądać, a tym, którzy są na miejscu, również podpowiadamy, że można je oglądać codziennie do 28 czerwca między 12 a 20. A na koniec jeszcze Kraków. Tutaj tym razem zaglądamy na podwórka i place zabaw. W tym roku znów będzie tutaj parkować bajkorower.
6: To wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieciom. Te opowieści również mogą poruszyć widza w troszkę starszym wieku.
7: Przez całe wakacje będziemy gdzieś jeździć po hucie. Szukajcie takiego szalonego pana na rowerze, który wozi ze sobą skrzyneczkę i mnóstwo opowieści.
2: Zapowiadają i zapraszają Agnieszka Dargiewicz i Jacek Dargiewicz z Fundacji Faktor Kultura. Na jej stronie znajdziecie więcej szczegółów.
0: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Chili Z. Pogoda.
1: Do końca dnia i w nocy uważajcie na burze. One mogą pojawiać się na południu kraju, ale również na wschodzie. Jeżeli chodzi o wtorek, ten dalej słoneczny i dalej upalny, nawet 28 stopni na Podkarpaciu, 26 na Mazowszu, 23 to Podhale i Suwalszczyzna, najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem tutaj do 20. Z dobrych wiadomości, jutro nic nigdzie nie powinno padać. Czy pogoda się zepsuje? Nie.
0: Sponsorem programu jest Moderna.
8: budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
9: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Ona w ogóle nie ma prawa się zepsuć, gdyż mamy oficjalnie lato. I pierwszy raz latem mówię wam dzień dobry, Jakub Lachowicz. To ja zapraszam na popołudnie w Chili Z. 5 minut po 15. Jestem tutaj, żeby było wam dobrze muzycznie. S.G. Lewis, Nile Rodgers. Na początek.
9: W międzyczasie w Chili Z.

Club Beats, Wait a While w Chili Z, 11 minut po 15 poniedziałkową porą. Dwa filmy studentów warszawskiej szkoły filmowej znalazły się na prestiżowej short liście 53. edycji studenckich Oscarów. Chodzi o produkcję Kanan w reżyserii Dominika Mireckiego oraz Kamfifura Express, to w reżyserii Leona Korzyńskiego. Te dwa obrazy zostały wyróżnione przez Amerykańską Akademię Filmową, tę Akademię Filmową, i znalazły się w gronie 15 półfinalistów w kategorii filmów fabularnych. To jest ogromny sukces młodych twórców, zwłaszcza że w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 2910 produkcji, i to z całego świata. I te filmy studentów warszawskiej szkoły filmowej są jedynymi polskimi projektami, które znalazły się na tegorocznej liście półfinalistów. Studenci mówią, że wiadomości dostali w nocy, więc cały czas są w szoku, zwłaszcza że no właśnie, niesamowite, że zostali wyróżnieni spośród niemal 3000 zgłoszeń. Studenckie Oscary to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych filmowców na świecie, bo laureaci otrzymują bezpośrednią kwalifikację do ubiegania się o Oscary w kategoriach krótkometrażowych. I teraz musimy sobie poczekać, bo zwycięzcy tegorocznej edycji zostaną ogłoszeni w sierpniu, a uroczysta gala odbędzie się we wrześniu w Toronto podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Więc gratulujemy, trzymamy kciuki, a i tak jest to już ogromny, ogromny sukces. Zagrajmy teraz po polsku. Daria ze Śląska i Miłość i tak dalej w Chili Z.

0: Blossoms w Chili Z. Bardzo brytyjsko wam zagrałem w ostatnich minutach. I będziemy grać jeszcze brytyjsko też. Natomiast w tym tygodniu będę przekazywać wam zaproszenia na Bittersweet Festival, na którym będziemy na miejscu. I tak się złożyło, że karnety się wyprzedały. A jednak zdobyliśmy je dla was i mamy te karnety i jest to wyjątkowa okazja, żeby jeszcze się tam pojawić. Kto nie ma zaproszeń, to proszę uważnie słuchać, bo takie bilety będą do was wędrować w tym tygodniu. I mówię nieprzypadkowo o tym, bo za parę minut zagram wam Lord, która na tym festiwalu się pojawi. Więc jak najbardziej polecam zostać. Tak wam gramy w letnim Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.

numer i piękny tytuł. I piękne życzenia. I wish you well. Życzę ci dobrze po prostu. W Chili Z to za nami 21 minut przed 16. Tymczasem w Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi wcześniej utworami Wolfganga Amadeusza Mozarta. I o tym odkryciu poinformowała francuska Biblioteka Narodowa w weekend. W sumie znaleziono zeszyt 44-stronnicowy, który zawiera 7 utworów na flet i na harfę. I ten ostatni numer, a właściwie numer, tak, radiowiec, ostatni utwór, ostatnie dzieło pozostało nieukończone. Można tam znaleźć kilkanaście lekcji kompozycji, bo to były ćwiczenia, które kompozytor zadawał codziennie francuskiej arystokratce, utalentowanej harfistce, która była pierwszą znaną historyką osobą, którą Mozart uczył kompozycji. Rękopisy Mozarta zidentyfikowano dzięki wytrwałości konserwatora działu muzyki Biblioteki Narodowej i ten właśnie konserwator relacjonował, że niewielki zeszyt znalazł się w grupie około 20 pozycji, które miał zamiar przestudiować jeszcze przed odejściem na swoją emeryturę. Nie był on opatrzony żadnym tytułem, wyglądał niepozornie, a zaintrygowało go podobieństwo z elementami, które widział w rękopisach pedagogicznych Mozarta. Były to m.in. charakterystycznie nakreślone klamry, czyli nawiasy, które łączą pięciolinie, zaokrąglone klucze wiolinowe i klucz basowy narysowany w odwrotną stronę niż rysuje się we Francji. I przeczucia tego konserwatora potwierdziła już ekspertyza Uniwersytetu Mozartum w Salzburgu. I tak oto już wczoraj wykonano te utwory na żywo. Zagrała je dwójka muzyków Orkiestry Filharmonicznej Radia Francuskiego, a dzisiaj do tego francuskie radio publiczne również to wyemitowało. Czyli odnaleźli, zagrali, nauczyli się już. Wszyscy mogą ich posłuchać w sieci. U nas Barry Can Swim. Bardzo dobry numer na lato i nie tylko. Tak wam gramy w Chili Z.

Spring Summer 26, Charlie XCX, czyli Z. 10 minut dzieli nas do 16. Co powiecie teraz na Duffy? Dziewczynę, która zadebiutowała w 2008 roku z piosenką Mercy, zdobyła dwie nagrody Grammy. Później wydała jeszcze kilka numerów i nie mogę zrozumieć tego, co się takiego wydarzyło, bo wygląda na to, że u Duffy wszystko ok, a jednak przebojów nie ma. No, pozostało Mercy. Wspomnijmy go teraz w Chilizacji.

0: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.

0: Silizete. Pogoda.
1: Nocą najcieplej będzie na Rzeszowszczyźnie, tutaj do 18 stopni, 13 spodziewamy się w centrum i do 10 na północy. Nocą uważajcie na przelotne opady deszczu i na burze, one początkowo na południowym wschodzie kraju. Jeżeli chodzi o wtorek, ten słoneczny w całym kraju, nigdzie nic nie powinno padać. Termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu do nawet 28 stopni na Zamojszczyźnie.
0: W Chilizet. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: To ja. Dzień dobry. 16 minęła w poniedziałek. Jakub Lachowicz. Kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Jeżeli jeszcze nie zdążyliśmy się przywitać, to kłaniam się nisko i zapraszam. Razem jesteśmy do 19 i gramy wam piękne piosenki. Elderbrook na początek.
0: W międzyczasie w Chilizet.
1: Z tej godziny. Później Jesse Ware, między innymi będzie Lenny Kravitz. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dzień dobry, raz jeszcze w Chilizet.

gitarowy luz z tej piosenki się wylewa dosłownie. O tym, że on nie może wyrzucić jej ze swoich myśli. Leny, boski Leny Krawic, to za nami, czyli Z. Pierwsza artystka w Czechach wyprzedała stadion Eden w Pradze i to nie jeden, ale 3 stadiony z rzędu i to 20 lat od swojego studyjnego debiutu. Ewa Farna, bo o niej mowa, świętuje w tym roku 20 lat swojej kariery i po raz kolejny udowodniła, że ona ma ogromną siłę przebicia i oczywiście znów robi się o niej głośno i również w Polsce. Chodzi o stadion Eden, który jest jednym z największych i najbardziej znaczących hal widowiskowych w Czechach. Koncertował tam zespół Iron Maiden, Coldplay, Bruce Springsteen i właśnie o Ewie Farnej jest w tym razem najgłośniej, bo podczas 3 wyprzedanych całkowicie koncertów zgromadzono łącznie 50 tysięcy widzów. Natomiast Ewa Farna na tym koncercie śpiewała nie tylko po czesku, ale i po polsku. Była efektowna oprawa wizualna, były choreografie, była scena, piękna produkcja koncertu. A lata 2000, bo chciałbym o tym powiedzieć, to był czas, w którym Ewa stawiała swoje pierwsze kroki w branży i charakteryzowały się one zupełnie innym sposobem postrzegania różnorodnych sylwetek, a właściwie zupełnym brakiem akceptacji. Wtedy pojawiały się złośliwe komentarze, jakieś takie poniżające artykuły, wytykanie każdej niedoskonałości, a to, że Ewa Farna nie wygląda tak jak modelki. I wtedy w rozmowie z portalem O2 Ewa Farna powiedziała, że dla niej media plotkarskie są zdecydowanie ostrzejsze w Czechach. Ale ma wrażenie, że przez jej otwartość w temacie body positive trochę się uspokoili, pokazała im, że jest niezmodna. Czeskie media pisały, że jest gruba, a ja zrobiłam z tego piosenkę i to moja najpopularniejsza piosenka w Czechach. I oczywiście lata zmieniły się, krajobraz medialny też nauczył się tego respektu. Ewa Farna jest dzisiaj na topie absolutnym w Czechach i czekam, aż będzie na topie absolutnym również w Polsce. I to też się zmienia, miałem okazję być ostatnio na jej koncercie i to jest coś niesamowitego. Będziecie mieli okazję, nie wahajcie się. Dawid Podsiadło na innym stadionie w ten weekend, na PGE Narodowym. Warszawa, a teraz w Chili Z.

0: It's a Feeling. London Grammar w Chili Z to za nami 25 minut po 16. W tym tygodniu przekazuję Wam zaproszenie na poznański Bittersweet Festival i to jest wyjątkowa okazja, bo jest tak zwany sold out tych karnetów. Jeszcze są jakieś pojedyncze bilety na jednodniowe, natomiast na cały festiwal biletów kupić się nie da. I fajnie, bo będziemy bawić się w dużym gronie w Poznaniu. I tak się złożyło, że mam dla Was te karnety, których już nie ma w sprzedaży, ale ja Wam je załatwiłem z racji, że jesteśmy patronem medialnym i takie karnety do Was trafią. Więc polecam być blisko i słuchać uważnie.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
2: Po reklamie.

0: Bittersweet Festival z Chili Z.
1: Wiadomo, Bittersweet Festival to 3 dni intensywnych przeżyć w Poznaniu, bo od elektronicznych setów przez bardzo emocjonujące koncerty, aż po rozmowę o tym, co naprawdę jest ważne. Wydarzenie, które gromadzi nie tylko światowej sławy nazwiska, ale także daje głos tym, którzy w muzyce szukają czegoś więcej. Różnorodność gatunkowa i pokoleniowa to jeden z filarów tego wydarzenia, druga edycja tylko to potwierdza. Dlatego, że obok tych największych nazwisk wystąpią również młode, wyraziste głosy polskiej sceny, jak na przykład Max Stachasiuk. Do tego jest inicjatywa Bittersweet Talks, która tworzy przestrzeń do rozmów o zdrowiu psychicznym, o emocjach, o granicach i w specjalnych strefach będziecie mogli skorzystać z pomocy psychologicznej, odpocząć albo wziąć udział w bardzo ciekawych panelach. To wszystko w Poznaniu od 13 do 15 sierpnia.

0: scenach. Między innymi Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Lord, Major Lazer, Alo Kasznico, Becky Hill, Chad Faker, między innymi Faithless, z polskich Fukaj, wspomniany Max Stachasiuk, Sobel, czy wielu, wielu, wielu innych. To wydarzenie od 13 do 15 sierpnia w Poznaniu. Karnety się wyprzedały, panie i panowie, nie ma już ich, ale mamy je w Chilizet. I teraz przekażę wam podwójny karnet właśnie, jeżeli macie ochotę pojawić się w Poznaniu wraz z osobą towarzyszącą, to zapraszam w tej sprawie od teraz. Mail konkurs@chilizet.pl jest do waszej dyspozycji. I dzisiaj poproszę was, żebyście nas przekonali, że taki karnet powinien powędrować właśnie do was. konkurs@chilizet.pl, tutaj na was czekamy. Dlaczego podwójny karnet na Bittersweet Festival powinien powędrować właśnie do was? A później widzimy się na miejscu, stamtąd też będziemy prowadzić programy i bawimy się bardzo, bardzo dobrze.
1: Chilizet, nastaw się na Chill Out.
0: konkurs@chilizet.pl i gramy headlinera Robbie Williams w Chilizet.

wyrwane żywcem z lat 60. Durant Jones w Chili Z. Nie, to nowe jest, to współczesność. 9 minut dzieli nas do 17. W sprawie karnetów na Bittersweet Festival zapraszam jeszcze przez chwilę na mail. konkurs@chiliz.pl do waszej wyłącznej dyspozycji. Tam przekonujecie nas, dlaczego takie karnety powinny powędrować właśnie do was. konkurs@chiliz.pl. A ja wrócę do was za 8 minut i powiem wam, jaka pogoda będzie jutro.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają.
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Psy Lisette. Pogoda.
1: Jutro najchłodniej będzie na Półwyspie Helskim, tutaj do 18 stopni, 22 na Pomorzu, do 25 w centrum i nawet 28 stopni na południowym wschodzie kraju. Po południu możliwe delikatne przelotne opady deszczu albo burze. One mogą pojawić się w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Na razie pogoda nam nie będzie się psuła. Cały czas mniej więcej tak samo, czyli powyżej 25 stopni. 30 nawet.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No, to już wiemy, jaka będzie pogoda, to teraz skupmy się na chilloucie. Minuta po 17, Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w Chili Z. Poniedziałek, który już na wykończeniu. I teraz... jak zawsze mówię, będzie tylko z górki.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: No, zwłaszcza, że ostatni tydzień szkoły, zdaje się, wakacje za tydzień. Będzie pięknie. Tame Impala, Dracula. Ich największy przebój ostatnio to ode mnie na początek, później Zalia, Ignacy, Olivia Dean. Ale ładny zestaw dla Państwa zmontowaliśmy.

Zalia i Ignacy, Niedosyt. Zalia, która jeszcze wtedy była przed wielkim boomem swojej kariery, dzisiaj śpiewa w męskim graniu i będzie jeszcze o niej dużo, dużo głośniej, jestem przekonany. I dobrze, bo to zdolna dziewczyna jest. 11 minut po 17. Pokolenie TikToka ponoć odkryło kościół ze Shreka. W kopenhaskiej dzielnicy Bispebjerg, kościół Grundtviga, to właśnie on ma przydomek kościoła ze Shreka. Powód jest prosty. Twórcy słynnego filmu wykorzystali architekturę budowli przy tworzeniu fikcyjnego świata Zielonego Ogra i choć od premiery pierwszej części Shreka minęło już ponad 25 lat, to dopiero teraz ten kościół stał się bardzo popularny i zawdzięcza on to wszystko mediom społecznościowym oczywiście. Chodzi o pierwszą część Shreka, która zawiera scenę ślubu Fiony i Lorda Farquada. Ta ceremonia, która ostatecznie nie doszła do skutku, odbywa się właśnie w tych monumentalnych wnętrzach kościoła. I nie każdy widz miał świadomość, że podobnie jak wiele innych elementów świata przedstawianego w Shreku, architektura tego fikcyjnego kościoła była inspirowana wyglądem realnego budynku. A że świątynia ze Shreka nawiązuje do kościoła Grundtviga, to właśnie teraz pokolenie TikToka odkryło ten kościół i wszyscy zjeżdżają się do Kopenhagi, żeby na własne oczy zobaczyć ten kościół, a o budynku rozpisują się również kolejne branżowe media. Architektura tej świątyni, która wpisuje się w modny okres międzywojnia, nurt ekspresjonizmu i wyraźnie nawiązuje do gotyku. Efektowna fasada budynku ze schodkowymi szczytami, ale także niezwykle strzeliste, przestrzenne nawy kościoła zainspirowały twórców Shreka do stworzenia podobnej świątyni. To w Kopenhadze, drodzy Państwo, dzielnica Bispebjerg, kościół Grundtviga. Gdybyście byli w okolicy, to można zobaczyć. Beck teraz zaśpiewa, genialny Beck, jego najnowszy numer w Chili Z.

0: You're the first, my last, my everything. Barry White, oczywiście. Nie da się pomylić tego z nikim innym. Jedna z ballad miłosnych wszechczasów. Barry White, który nie wiem, czy wiecie, ale jako nastolatek należał do lokalnego gangu. Później był problem z prawem, on ukradł jakieś opony, trafił za to do więzienia i to właśnie w więzieniu odkrył, słuchając w radiu piosenki Elvisa Presleya, że chciałby tworzyć muzykę. No i to się udało, jego sława prędko rozlała się poza Stany Zjednoczone, a w tym potężnym, a zarazem łagodnym głosie zakochali się najmocniej słuchacze w Wielkiej Brytanii, bo to tam z racji na swój wygląd, bo ważył ponad 170 kg, nazwano go Morsem Miłości. A później ten przydomek trafił m.in. na jego oficjalny album, więc Barry White zgadzał się z tym. I to jest ciekawe, że on swój niespotykany głos zawdzięczał nie tylko matce naturze, uwielbiał nikotynę, palił ponad około 150 papierosów dziennie, ale spore znaczenie w jego problemach zdrowotnych miała również nadwaga, bo cierpiał na problemy zdrowotne z nią związane, bo nadciśnienie, cukrzyca była i podczas jednego z ostatnich koncertów fani oczekiwali, że Barry White wyjdzie i będzie zabawiał ich tak jak dawniej, czyli tam krocząc po scenie, nawiązując kontakt, a tymczasem on nawet nie wstał z krzesła, bo miał taki problem. Walczył z obrzęgiem nóg, nie mógł wstać. Widzowie nieświadomi tego stanu wybuczeli go, a ten odwrócił się do nich plecami. Później 4000 osób opuściło halę, a organizator oddał im pieniądze za bilety. Taka to była historia właśnie. I mimo że ważył 170 kg, doczekał się co najmniej 9 dzieci z co najmniej 3 kobietami. Barry White, panie i panowie, to za nami.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
1: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: Wszystko się zaczęło w każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chillies.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

Sushi Hero, Billie Eilish, czyli Z. Genialne to jest to brzmienie. 18 minut idzieli, tak. 18 minut i będzie 18. W poniedziałek słuchacie, czyli Z właśnie. Jaki jest najbardziej pokręcony film, jaki widzieliście? No te dziwne filmy mają taką cechę, że bardzo trudno i bardzo rzadko się o nich zapomina. I to właśnie takim filmom poświęcony jest WTF Fest, czyli festiwal kina, które przekracza granice, które zaskakuje i przypomina nam, że ta filmowa wyobraźnia zawsze może zaprowadzić nas w miejsca, o których nawet nie pomyśleliśmy. Trzecia edycja tego festiwalu odbędzie się w Kinotece od 25 do 28 czerwca i skupi się na filmach, które budzą silne emocje, bo motywem przewodnim tegorocznego programu są obsesja, pragnienie, cielesność i seksualność, pokazane w bardzo różnych tonacjach. W programie i czarne komedie, i absurd, i surrealizm, i kino undergroundowe, aż po dzieła, które na stałe weszły do historii kina. Festiwal otworzy Crush Davida Cronenberga, czyli taka chłodna, bardzo niepokojąca adaptacja powieści J.G. Ballarda o ludziach, dla których prędkość i samochodowe katastrofy stają się źródłem fascynacji i pożądania. Do tego pojawi się m.in. głowa do wycierania Davida Lyncha, która dalej pozostaje jednym z najbardziej kultowych debiutów w historii kina, a filmem zamknięcia będzie Święta krew Alejandro Jodorowskiego, czyli surrealistyczna, pełna opowieść o symboli, opowieść o Feniksie, który dorasta w objazdowym cyrku, wśród religijnych rytuałów, napięć i obrazów, które odciskają piętno na całym jego życiu. WTF Fest 3, trzecia edycja, pokaże kino absurdalne i komediowe, ale w wersji dalekiej od takich bezpiecznych schematów. Między innymi Quentin Dupieux się pojawi i jego obraz Dear Skin, czyli historia mężczyzny, który kupuje zamszową kurtkę i zaczyna ją traktować jak początek nowego życia. WTF Fest odbędzie się w dniach 25-28 czerwca. Pełny program na stronie internetowej tego wydarzenia i w mediach społecznościowych. I uprzedzam, że nie jest to festiwal dla każdego, bo to są dziwne filmy, jak zapowiadają sami organizatorzy. Zagrajmy teraz po polsku. Co powiecie na Kaśkę? Zawsze, w każdych ilościach, wiadomo. Kaśka Sochacka w Chili Z.

Rex Orange County, czyli Z. No niektórzy artyści śpiewają, że miłość to bardzo skomplikowana sprawa, a tutaj Rex Orange County twierdzi, że nie ma nic prostszego niż miłość. No, zależy jak na to spojrzeć, wiadomo. 10 minut i będzie 18, to teraz można powiedzieć utwór symbol tanecznych lat 90. Gala i Freed from Desire. Kto się przy tym nie bawił na imprezach w latach 90. Chociaż utwór otrzymał jakiś czas temu swoje drugie życie i pojawi się za chwilę w Chili Z, ale w wersji, do której się dokopałem, bo jak się okazuje, na którąś tam rocznicę istnienia zespołu Gala, projektu Gala raczej, pojawiła się płyta z alternatywnymi wersjami przebojów Gali. Nie chcę być złośliwy, że tam były przeboje, ale wydaje mi się, że to był raczej jeden przebój. Ale za to jaki? Więc miłośnicy lat 90., miłośnicy tej konkretnej piosenki myślę, że będą zaskoczeni teraz. Freed from Desire, ale w wersji bardzo, bardzo spokojnej.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Tu, czyli za poniedziałek, punktualnie 18:00, w studiu pojawiła się Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: I znów przenosimy się do Wrocławia, po którym nasza reporterka Katarzyna Kozak przechadza się w towarzystwie specjalnych gości, organizatorów i prelegentów Międzynarodowego Kongresu i Festiwalu Psychologicznego Remind.
4: Doktor Agnieszka Jakobson-Cielecka, dziekan Wydziału Projektowania SWPS w Warszawie.
5: Dzień dobry.
4: Ten taki moment, kiedy festiwal rusza, dzisiaj jest pierwszy dzień. Jakie emocje temu towarzyszą?
5: Jak zwykle w takich sytuacjach ekscytacja pomieszana ze zmęczeniem. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, co się tutaj wydarzyło w czasie przestrzeni. Państwo tego nie widzą, ale to są dwie ogromne hale dawnej zajezdni tramwajowej. Każda z nich ma po 1500 metrów i na tych prawie 3000 metrów żeśmy zorganizowali te wszystkie wydarzenia. Też wieczorem tutaj będzie koncert Random Check i Silent Disco. I muszę powiedzieć, że zapanowanie nad tą przestrzenią, przekształcenie jej z hali poprzemysłowej w przestrzeń artystyczną jest bardzo satysfakcjonujące. Jutro wieczorem na Pergoli będzie parada wieńców, które teraz przygotowują studenci, 15 osób z Uniwersytetu SWPS, z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pod kierunkiem Pauliny Matusiak, która jest wykładowczynią School of Form w Warszawie. No i ta wspaniała, kolorowa parada przez absolutnie bajkową wrocławską pergolę właśnie będzie jutro maszerowała do Kościółka Nepomucena, więc jak ktoś nie zna mapy, to najlepiej się podczepić do tego orszaku i to wszystko zobaczyć.
4: Zapraszam serdecznie. Agnieszka Jakobson-Cielecka była razem z nami w trakcie festiwalu i kongresu Remind.
5: Zapraszam na festiwal Remind. Naprawdę warto.
3: Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronie remind.pl, a my będziemy jeszcze wracać do Wrocławia. Młodzi filmowcy z Łodzi z szansą na studenckiego Oscara to Dominik Mirecki i Leon Korzyński. Ich filmy Kanan oraz Kamathipura Express zostały wybrane spośród prawie 3000 zgłoszeń z całego świata i znalazły się w półfinale nagrody. Na tym etapie jest tylko 15 tytułów. Film Dominika Mireckiego Kanan opowiada historię dwójki imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy przed wojną uciekli do Polski, a teraz nielegalnie wykonują prace remontowe. Z kolei film Leona Korzyńskiego, kręcony w Indiach, to rzecz o młodym Polaku Osie, który żyje w bombajskich slumsach. Miejsce w półfinale studenckich Oscarów to jedno z największych wyróżnień, jakie może zdobyć szkolna produkcja, a statuetki mieli na swoim koncie tacy mistrzowie jak Robert Zemeckis czy Spike Lee. Wręczenie 53. studenckich Oscarów we wrześniu podczas festiwalu filmowego w Toronto. Muzyka pod chmurką w Sopocie. Na koniec to jest propozycja na dzisiejszy wieczór, bo przypominam o tym, że w poniedziałki spotykamy się, żeby posłuchać koncertów młodych twórców i debiutujących zespołów przy Gojki 3. Dzisiaj to będzie Fida. Piękny wokal, kołyszące melodie. To jest ten miły akcent, o którym możecie wzbogacić swój dzisiejszy wieczór w Sopocie. Przygotujcie się na podróż do krainy indie pop i gitarowe brzmienie przyprawione folkiem. Czytamy na profilu Fidy na Facebooku, a my na ten koncert zapraszamy o 19:00.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca jutro o 10:00. W sprawie Gali, którą przed momentem zagrałem, Krzysztof napisał, że spokojna wersja Freed from Desire powoduje krwawienie uszu. Przepraszam cię, drogi Krzysztofie, już się uspokajamy. Już zagramy tanecznie teraz przez chwilę.
2: W międzyczasie w Chili Z.
1: Trochę szybciej. Dzień dobry, Jakub Lachowicz. Zapraszam do 19:00.

Bardzo ładne jest zejście z tej piosenki, tak zwane outro. Zwróciliście uwagę? Depesz Mode, czyli Z. Ostatnia płyta ukazała się jakiś czas temu, niczym panowie już nie zaskoczyli, ale w Polsce mają i tak wierną grupę fanów, tak wierną, że podejrzewam, że co by to nie było, i tak będzie to zaakceptowane i polubione. Tak po prostu jest, między innymi z depeszami. 17 minut po 18. Sławomir Kitowski kiedyś, autor albumu o historii powstawania Gdyni, określił Gdynię jako miasto z morza i marzeń. I od prawie 20 lat Gdynia zamienia się w miasto z morza, marzeń i do tego designu. A to dlatego, że trwa festiwal Gdynia Design Days. To do 28 czerwca i ponownie Gdynia jest miastem ze wspólną, otwartą pracownią designu dla każdego. Podczas tegorocznej edycji festiwalu pojawiło się jeszcze więcej projektów performatywnych i warsztatowych, a największą wartością wszystkich zaplanowanych aktywności jest przesunięcie akcentu z takiego biernego uczestnictwa na współtworzenie i pełne zaangażowanie. To dlatego, że hasłem tegorocznej edycji Gdynia Design Days jest bliżej, zmiana perspektywy, z dalekiego na bliskie, z abstrakcyjnego na codzienne. Kierujemy uwagę ku temu, co małe, dostępne już obecne zapowiadają organizatorzy, a że Gdynia w tym roku świętuje 100 lat, to właśnie ten jubileusz zainspirował twórców festiwalu do refleksji nad tym, jak dziś postrzegamy pojęcia bliskości na wielu płaszczyznach. Dlatego organizatorzy starają się pokazać, a właściwie zrozumieć bliskość, która wiąże nas z miastem, ale i z drugim człowiekiem, czy naturą, ale również ostatnio z super szybkim rozwojem technologicznym. To, co Gdynia Design Days pielęgnuje w swoich kolejnych odsłonach, to jest żonglowanie tematami ogólnopolskimi i lokalnymi, bo oczywiście jest to festiwal, który odbywa się w Gdyni, ale jest to festiwal ogólnopolski. Więc jest to piękne. Polecam szczególnie Wam wystawę Sny o Gdyni, dla której punktem wyjścia była odważna wizja Juliana Rumla z 1934 roku o stworzeniu od podstaw nowoczesnego i otwartego miasta. I organizatorzy Gdynia Design Days wrócili do tej koncepcji i sformułowali piękne pytanie: o jakiej Gdyni dzisiaj śnimy? Na Sny o Gdyni składają się prace ponad 30 osób, i w większości powstały one specjalnie na tę wystawę. Gdynia Design Days trwają do 28 czerwca. Oczywiście w pięknej Gdyni, którą mocno pozdrawiam.

0: razu nie ma miejsca jak dom w Chili Z. Jeden z potencjalnych przebojów wakacji nadchodzących, no bo te piosenki, których słuchamy teraz i które się nam rozgrywają, być może właśnie będziemy później kojarzyć z latem 2026. Oby, tego sobie życzę, bo w tym roku słabo było z przebojami lata, wakacji, to może w tym roku coś się zmieni. No są takie nadzieje i są takie możliwości, z tego co obserwuję. Royal Otis, Jordan Rakey, Tom Misch, Katie Melua, to w najbliższych minutach. Poniedziałek spędzamy razem i mam nadzieję, że jest wam okej. I w ogóle proszę się tym nie przejmować, bo już prawie wtorek. Więc to tak na spokojnie, na spokojnie.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Autopromocja.
3: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
4: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowe po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
3: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
14: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
19: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
20: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
3: Po reklamie.

Love, czyli Z, to za nami. To teraz powalczmy sobie z dezinformacją, której w tej piosence była cała masa. Po pierwsze, rowerów było tylko 13 milionów, to dopiero początek, bo później po wydaniu tej piosenki astrofizyk Simon Sine napisał artykuł do Guardiana, że Katie Melua nie ma prawa nazywać wieku wszechświata przypuszczeniem, ani podawać, że wynosi on 12 miliardów lat, skoro obecnie wiemy, że wynosi on 13,7 miliarda lat. A Katie Melua przyznała, że rzeczywiście mogła to lepiej sprawdzić, a w ogóle to powinna to wiedzieć, bo w szkole należała do kółka astronomicznego i wtedy Katie nagrała nową wersję, którą zasugerował jej ten astrofizyk i tam już śpiewała poprawnie, więc bardzo zabawna sytuacja. 18 minut i będzie 19. Jest taki park w Londynie, St. James Park, który sięga czasów Karola II Stuarta i tam właśnie wspomniany Karol otrzymał dwa pelikany od rosyjskiego ambasadora jeszcze przed wielkim pożarem miasta w 1666 roku. I te pelikany były obecne od początku w tym parku, właśnie od wspomnianego roku, a dopiero teraz, po raz pierwszy w historii, założyły tam gniazda, w których wykluły się pisklaki. Zarządcy parku odseparowali je od zwiedzających i współpracują teraz z okolicznym zoo, żeby zapewnić zwierzętom jak najlepszą opiekę. Pierwszy raz w historii urodziły się te pelikany właśnie w Londynie. Pierwsza taka sytuacja od 360 lat, ale bardzo miła sytuacja, myślę. Zagrajmy teraz męskie granie orkiestrę, męskie granie, które startuje w weekend i ciebie też bardzo.

Hooverphonic. One of Chilizat. Tu. Bardzo ładne to było. 11 minut dzieli nas do 19 w poniedziałek. Jak poniedziałek, to o 20 Macie Kulewicz. Królewicz. Mocno więc polecam być dzisiaj z nami. Tymczasem dowiedziałem się, że jest coś takiego jak nagroda dla najbardziej irytującego medialnie małżeństwa. W 2006 roku otrzymali taką właśnie nagrodę Peter André ze swoją żoną. No niestety państwo stwierdzili, że już nie mogą dłużej na siebie patrzeć i rozwiedli się wcześniej właśnie otrzymując tę nagrodę. Peter André nie wiadomo z jakich przyczyn odmówił przyjęcia tej właśnie nagrody. Boże, nagroda dla najbardziej irytującego małżeństwa. No i przypomniało mi się inne małżeństwo. Jay-Z i Beyoncé. No oni też potrafią być irytujący, na przykład trasa koncertowa, w czasie której za każdym razem wyznają sobie miłość i wszystko jest takie jakieś od początku do końca zaplanowane. No chyba to wymaga cierpliwości, tak myślę. Niektórzy mówią, że jest to małżeństwo show biznesowe, że to jest niewiarygodne, że na pokaz, że tak naprawdę to oni pewnie wcale się nie lubią, tylko są firmą i muszą po prostu ze sobą żyć, bo razem zarabiają ogromne pieniądze. Nie wiem. Nie mam pojęcia, natomiast brzmiało to swojego czasu bardzo dobrze i bardzo wiarygodnie. Państwo mają na koncie parę wspólnych piosenek, a wszystko zaczęło się od utworu, który za chwilę wam zagram, mianowicie Bonnie and Clyde 2003. To była piosenka promująca wtedy płytę Blueprint, promująca album Jay-Z, wydana chwilę przed pierwszą solową płytą Beyoncé, więc to było takie odłączenie od Destiny's Child i pokazanie światu, że Beyoncé potrafi śpiewać i robi to wspaniale. W sensie sama. Tutaj w duecie z JMZ i to ode mnie na koniec. Aha. Jakub Lachowicz, wam dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chilizat jutro od 16.

0: Reklama.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Stone 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: How it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea, while sipping on a previous drink.

0: Reklama.
1: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
0: Po reklamie.

0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. Przywitałem Was dzisiaj absolutnie najnowszym utworem szwajcarskiej formacji Yellow. Utwór ten ma tytuł Around the Sun, no i ja bardzo się cieszę ze względu na to, że świadczy to o tym, że panowie z zespołu Yellow nie zasypiają gruszek w popiele, tylko przygotowują się prawdopodobnie do wydania nowego albumu, który oczywiście na pewno będę z dużą przyjemnością prezentował na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz. Tym bardziej, że przypominam, że swego czasu przesłuchaliśmy praktycznie całą dyskografię formacji Yellow i wiem, że cieszyła się ona dużą popularnością. Moje drogie, moi drodzy, dzisiaj oczywiście troszeczkę nowości. Wrócimy do znakomitych brazylijskich klimatów, ale również będziemy w Katalonii. To będziemy w różnych miejscach, będziemy także w Mali. No i w drugiej godzinie naszej audycji, naszego muzycznego spotkania będziemy świętowali stulecie urodzin jednego z najwybitniejszych muzycznych twórców, Milesa Davisa. Zresztą utwory dedykowane Milesowi Davisowi ukazywały się już ostatnio na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz, no ale to zupełnie zrozumiałe. 26 maja urodził się ten niezwykły trębacz, no i właśnie obchodzimy stulecie. W związku z tym ja myślę, że u stulecie urodzin. W związku z tym myślę, że przez najbliższe miesiące systematycznie będziemy słuchali różnych kompozycji Milesa Davisa, jak również różnych utworów dedykowanych Milesowi Davisowi, co dzisiaj na przykład będzie miało miejsce. Ponieważ wrócimy do świetnej płyty Jasona Milesa, zaprezentuję kolejny nowy utwór z płyty Nicholasa Paytona i Butchera Browna. Album, który ukaże się już niedługo, poświęcony właśnie Milesowi Davisowi i Johnowi Coltrane'owi. No i oczywiście posłuchamy również oryginałów, czyli pojawi się w oryginale Miles Davis i John Coltrane. W związku z tym, jak sami słyszycie, audycja zapowiada się iście cudownie i ja nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo się cieszę na te nasze dwie godziny wspólnej muzyki. No i tak, była najnowsza piosenka formacji Yellow Around the Sun. No i teraz również nowe zdobycze redaktora Stone Incorporated, Donna Diva, to Włochy i Brazylia. Os Garotin, Soul Brasileiro, wiadomo, że Brazylia. I Pigeon 117, czyli Wielka Brytania i Afryka. Znakomite utwory na dobry początek audycji Królewicz.
1: Królewicz w Chili.

0: They say nothing is a secret anymore. But you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Królewicz w Chili Z.
2: W audycji Królewicz w iście letnim nastroju zabrzmiały najnowsze propozycje muzyczne, które dla Was zdobyłem. Toko i Stone Incorporated to pomieszanie właśnie takich włoskich klimatów z funkiem i letnią bryzą prosto z Brazylii, czyli Brazylia i Włochy, Stone Incorporated i Toko. No później Oscar Otin, świetny taki funkowo-soulowy zespół z Brazylii, który no nagrywa znakomite rzeczy i właśnie takim przykładem jest piosenka Soul Brasileiro. No i właśnie moje najnowsze odkrycie, brytyjsko-afrykańska formacja, która nazywa się Pigeon, no i znakomita płyta Autanational, utwór 117 właśnie pochodzi z tego albumu i ja zamierzam Wam ten album zaprezentować w całości. Jest to moje odkrycie, jestem pod olbrzymim wrażeniem tej muzyki. No to taka sytuacja, że mamy i trochę nowej fali, i trochę lat 80., i trochę Afryki, trochę właśnie afrodisco, trochę soulu, trochę elektroniki, trochę transowego grania, trochę post punk, funku, no wszystko dzieje się w tej muzyce. Myślę, że kolejne piosenki, które usłyszycie w audycji Królewicz, zaciekawią Was jeszcze bardziej. No ale tak, w związku z tym, że mamy już wreszcie nasze upragnione lato i pogoda w miarę jakoś spełnia te oczekiwania, no wiadomo, że tego lata nie może zabraknąć w Królewiczu. W związku z tym wracamy do ostatniej, cudownej, uroczej, bardzo letniej i relaksującej płyty pana, który nazywa się Toko, pana, który pochodzi z Brazylii i pana, który swoją ostatnią płytę nagrał w 2024 i która ma tytuł Riviera. I właśnie z tego albumu ja w tej chwili korzystam i posłużę się w tej chwili kolejnymi utworami z tej płyty. Bardzo proszę, zapraszam do wysłuchania w tej chwili następujących utworów. Są to utwory o tytułach Carnaval Primeiro, Domingo i Noite Secreta. Może to znaczyć dużo, ale tak jak ja sobie tłumaczę to po prostu na polski. Carnaval Primeiro, czyli pierwszy karnawał, albo karnawał po pierwsze. Domingo, czyli niedziela, czyli to jest piosenka o dniu wczorajszym. No i Noite Secreta, czyli noc pełna tajemnic, noc pełna sekretów. Znakomita, relaksująca płyta. Poddajcie się temu klimatowi. To właśnie współczesna samba w audycji Królewicz w wykonaniu artysty o pseudonimie Toko.
1: Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
1: Po reklamie.

0: Wnet. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, sympatycy i sympatyczki Radia Czyli Z i audycji Królewicz na antenie właśnie Radia Czyli Z. Uprzejmie przypominam, że trwa audycja pełna poniekąd letnich i radosnych klimatów. Przed chwilą byliśmy w Brazylii, słuchaliśmy ostatniej w dorobku tegoż artysty o pseudonimie Toco, płyty, która nazywa się Riviera. Ja wam wszystkim życzę, aby to lato było przez was spędzane na najsympatyczniejszej, najlepszej i najbardziej relaksującej Rivierze, takiej, jaką lubicie. Karnawal Primeiro, Domingo i Noite Secreta. Ja oczywiście do tej płyty będę wracał, bo tam dużo pięknych piosenek, jak również wszystkim zwolennikom muzyki brazylijskiej. Tutaj chętnie podzielę się taką drobną moją refleksją. Mam całą dyskografię pana Toco. Wszystkie płyty są znakomite, w związku z tym spodziewajmy się kontynuacji tegoż tematu brazylijsko-sambowo-bosanowego, bosanowowatego. No ale jakże mogłoby być inaczej? No to przecież pierwszy kalendarzowy letni Królewicz, więc taka muzyka musi zaistnieć i taka muzyka musi wprowadzać was w dobry nastrój, bo wiadomo, że ten dobry nastrój to buen estado, czyli po prostu dobrostan, w tym momencie psychicznie jest najważniejszy. I zgodnie z obietnicą z początku audycji, teraz po Toco wracamy do świetnej płyty Fatoumata Diawary. To kolejna po Angélique Kidjo ambasadorka muzyki afrykańskiej. No i pani pochodzi z Mali, nawet nagrała kolejny świetny album, mniej rockowy niż ten poprzedni, aczkolwiek ja bym teraz myślę, że po przesłuchaniu w całości wrócimy do tego poprzedniego, który również był bardzo, bardzo dobry. Jednocześnie przypomnę, że Fatoumata Diawara udzielała się ostatnio na płycie zespołu Nubian Twist i również z dużą przyjemnością prezentowałem wam ten utwór. No i wracamy do płyty Massa. Taki tytuł ma ten album i oczywiście trzy utwory, które myślę, że również idealnie wpasują się w ten letni, gorący, ciepły, przyjemny, relaksujący i odłączający nas od wielu problemów nastrój. Bardzo proszę, Fatoumata Diawara z płyty Massa i trzy utwory. Cheba, Lahidu i Fala. A wy przy okazji, tak jak zawsze, zgodnie z tradycją, piszcie do mnie na adres maciej.ulewicz@czylizet.pl. Powtórzę, maciej.ulewicz@czylizet.pl i podzielcie się waszymi refleksjami, komentarzami, opiniami, komplementami. Te uwielbiam oczywiście najbardziej. No i tym, jak spędzacie chociażby dzisiejszy pierwszy letni wieczór z Królewiczem.
1: Królewicz w Czyli Z.

0: Lunch w Chili Z.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, no i jak wam podobają się moje letnie propozycje? Wcześniej Toko, teraz Fatoumata Diawara, a już za moment na antenie Radia Chili Z w audycji Królewicz pojawi się elektroniczno-popowy duet Rynaldo i Klara. Poznaliśmy tę parę w zeszłym Królewiczu. Dowiedzieliśmy się, że pochodzą z Katalonii. No tak, Katalonia to oprócz znakomitej musującej kawy, jest to, można powiedzieć, ojczyzna albo matczyzna musującej kawy. Również Katalonia słynie między innymi oczywiście ze świetnej muzyki, jak również bardzo wielu Andaluzyjczyków emigrowało właśnie z Andaluzji do Katalonii i do Barcelony i tworzyło tam niezwykły miks katalońskich historii z andaluzyjskim flamenco i tymi wszystkimi niesamowitymi rzeczami. No taką chociażby artystką jest pani, która często pojawiała się w Królewiczu ostatnio, pani Keral Laos. No i chyba trzeba tego lata wrócić do niej, tym bardziej, że Keral koncertuje po całej Europie, a ja bardzo ją polecam. No ale dobrze, wróćmy teraz do meritum. Rynaldo i Klara, elektroniczny popowy duet z Katalonii. Kilka epek na koncie, dwie płyty długogrające. To jest poprzedni album La Boca Aigua. Ja nie mam tego najnowszego, który nazywa się Lencan. Więc jeżeli ktoś na przykład miałby ochotę sprezentować szanownemu redaktorowi tę płytę, ja z przyjemnością przyjmę taki prezent, bo lubię. Bo parę razy rzeczywiście tak się zdarzyło i odbyło, że no ja wam muzykę i wy mi też czasami muzykę, zresztą przecież czasami przecież wspólnie redagujemy zawartość muzyczną audycji Królewicz. No i właśnie teraz tak, Rynaldo i Klara. Nie mam tej ostatniej płyty, chętnie się nią zaopiekuję. No i również w miarę chętnie poradzę sobie z zapowiedzią po katalońsku czterech piosenek, ze względu na to, że no tak widzę, że to trochę włoskiego, trochę hiszpańskiego, trochę francuskiego, no i oczywiście bardzo mocny korzeń kataloński. No spróbuję, mam nadzieję, że uda mi się i tacy znawcy i puryści języka katalońskiego wybaczą mi tę wymowę. Trobo a faltar, per tu el que faci falta, el riu i finskem Kelly Clara. Prosiłbym również o pomoc w tłumaczeniu. Będę zobowiązany, no mogę się trochę domyślać, znając niektóre słowa hiszpańskie, cóż mogą znaczyć te tytuły. Natomiast to, co wiem, to, że bardzo podoba mi się ta forma muzyczna, ten delikatnie elektroniczny i również delikatnie pojechany pop. Ja słyszę tutaj dużo takiej zabawnej muzycznej, elektronicznej psychodelii pomieszaną z taką specjalną naiwnością i bardzo mi się ta cała mieszanka podoba. Panie i panowie, to kataloński duet Rynaldo i Klara.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

Zestaw się na Chillout. Królewicz w Chillizet. Zaprasza Maciej Ulewicz.

0: już w Chili Z.
1: Na początku audycji informowałem, że w drugiej części naszego muzycznego spotkania będziemy świętować stulecie urodzin Milesa Davisa. No i właśnie poniekąd rozpoczynamy tę celebrację, chociaż przecież już utwory dedykowane Milesowi Davisowi właśnie z tej płyty, która za moment już słyszeliśmy, natomiast uznałem, że będzie to idealnym, że właśnie do niej wrócimy i posłuchamy utworów, które powstały z myślą o mistrzu trąbki i jego brzmieniu. Za tę płytę odpowiedzialny jest Jason Miles i nagrał niedawno, bo w maju, i wydał płytę, która się nazywa 100 Miles for Miles Davis. Ja z dziennikarskiego obowiązku przypomnę, że Miles Davis urodził się 26 maja 1926 roku. No i właśnie ten nasz rok aktualny, 2026, to rok celebracji urodzin tego absolutnego mistrza. No tutaj chyba nikt nie jest w stanie z tym dyskutować. Wszyscy znają, nawet jeżeli nie znają muzyki, to znają to nazwisko. Polecam kilka biografii Milesa Davisa, które znajdują się na rynku. No i oczywiście nieustannie polecam wszystkie płyty. Absolutnie trzeba je znać. No to jeżeli ktoś chce w ogóle interesować się jazzem, no to powinien znać chociażby kilka płyt i to bardzo specjalne, charakterystyczne brzmienie instrumentu Milesa Davisa. Sam mistrz pojawi się oczywiście dzisiaj pod koniec audycji wraz z pewnym kolegą, no ale teraz właśnie utwory dedykowane Milesowi Davisowi z płyty 100 Miles for Miles Davis. Bardzo proszę. Pan to klawiszowiec i odpowiedzialny swego czasu za różnego rodzaju dźwięki syntezatorowe i klawiszowe w zespole Milesa Davisa, który nomen omen nazywa się Jason Miles. Bardzo proszę, pierwszy utwór 100 Miles, drugi Malibu Midnight Blue oraz trzeci, uwielbiam ten tytuł, Samba para Miles, urodziny Milesa Davisa w Królewiczu.

Państwa, audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. Celebrujemy stulecie urodzin Milesa Davisa. Co prawda w tej chwili na moment od tej muzyki dedykowanej mistrzowi trąbki odchodzimy, ale zespół, który za moment pojawi się na antenie, ewidentnie związany jest ze stuleciem urodzin Milesa Davisa i dlaczego, dowiecie się w następnym wejściu, a ja przypomnę, że słucham audycji Królewicz, mój adres mailowy to maciej.ulewicz@chiliz.pl. No i oczywiście wszelkie wasze komentarze, opinie, komplementy i również uwagi krytyczne, mile widziane. Amerykańska formacja soulowo-jazzowo-hip-hopowa, która nazywa się Butcher Brown, ma swoje stałe miejsce w audycji Królewicz. Kilka płyt już prezentowaliśmy. No i ja teraz z taką jakąś przyjemnością wielką, szczególnie, że jest to preludium do tego, co wydarzy się za moment muzycznie i wydawniczo, z przyjemnością wracam do płyty, która nazywa się Solar Music. To jest album zespołu Butcher Brown z roku 2023 i tak pomyślałem sobie, że to będzie takim idealnym wstępem do muzyki, która nastąpi już za moment, czyli w następnej kolejności. Bardzo proszę, płyta formacji Butcher Brown Solar Music i trzy utwory, które w tej chwili zabrzmią w waszych głowach. Cudowny soul, funk, jazz, hip-hop. Tak pokrótce można by określić twórczość formacji Butcher Brown. Oczywiście z różnymi procentami każdego z tych gatunków. I Can Say To You. Drugi tytuł trochę skomplikowany, muszę powoli teraz. BYKWYD i nie mam kompletnie pojęcia, co to może znaczyć. Oraz No Way Around. Słuchamy formacji Butcher Brown z płyty Solar Music.

doesn't always have to be said. So don't ever be afraid.

0: Chili Z.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, no i teraz rzecz absolutnie niesamowita. Czekałem na ten moment praktycznie od początku audycji, kiedy usłyszałem, że ta płyta niedługo się ukaże. No po prostu jestem podekscytowany niesamowicie. Nicholas Payton, czyli laureat Nagrody Grammy, multiinstrumentalista i producent, połączył siły pochodzącym z Virginii kolektywem Butcher Brown. Właśnie słuchaliśmy ich płyty z roku 2023, Solar Music. I właśnie Butcher Brown oraz Nicholas Payton 24 lipca wydają płytę niezwykłą. Płyta, która jest inspirowana dwoma najważniejszymi absolutnie albumami jazzowymi w historii muzyki. To Kind of Blue Milesa Davisa i A Love Supreme Johna Coltrane'a. Ta płyta nazywa się A Supreme Blue. Zostanie ona wydana nakładem firmy Concord Jazz, a winyl ukaże się 14 sierpnia. No i czyż można wyobrazić sobie lepszą celebrację setnych rocznic urodzin tychże obu, jak się okazuje, artystów. John Coltrane Love Supreme wydał w 1965 roku, a Miles Davis wydał Kind of Blue w roku 1959. No i właśnie teraz ci współcześni jazzowi artyści, czyli Nicholas Payton i Butcher Brown, postanowili wydać taką niesamowitą płytę. No więc proszę bardzo, Supreme Blue. Posłuchajmy dwóch znakomitych kompozycji w hołdzie Milesowi Davisowi i Johnowi Coltrane'owi. Resolution i Pursuance.
0: Królewicz w Chili Z.

0: No i jak wam się podoba? To niesamowity pomysł i znakomite wykonanie. Nicholas Payton i Butcher Brown, Resolution oraz Persuance, płyta Supreme Blue, płyta poświęcona dwóm wielkim gigantom jazzu, czyli Milesowi Davisowi i Johnowi Coltrane'owi. No, świętujemy stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a również, co jest czymś absolutnie zjawiskowym i niesamowitym. Płyta, o której wspomniałem, ukaże się 24 lipca normalnie i na winylu 14 sierpnia. No i do tego czasu, myślę, będziemy słuchali w Królewiczu tych dwóch gigantów, czyli Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. No ja właśnie chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie tymi mistrzami. I to jest coś cudownego. Dawno nie było w Królewiczu tak pięknej jazzowej końcówki. Z jednej strony klasycznej, a z drugiej strony absolutnie awangardowej. Miles Davis, It Never Entered My Mind. Ten utwór pochodzi z płyty Working with Miles Davis i na tej płycie także na swoim saksofonie znalazł się John Coltrane. Panowie współpracowali na tej płycie ze sobą i posłuchajmy, jak to zabrzmiało. Kompozycja It Never Entered My Mind, a ja chciałbym po tym utworze zagrać absolutne mistrzostwo świata. Blue Train, klasyk Johna Coltrane'a z roku 1958. To jest coś niesamowitego, że możemy posłuchać dwóch wybitnych artystów właśnie teraz tutaj w Królewiczu i obchodzić jubileusz ich urodzin. Ja można powiedzieć, jestem wręcz trochę wzruszony, że tak fantastyczna muzyka właśnie w tej chwili zabrzmi w Królewiczu. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam bardzo gorąco i serdecznie za dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, ale no nie mam wątpliwości, że spełniła ona wasze muzyczne oczekiwania. Usłyszymy my się, mam nadzieję, w tym samym bądź nawet większym gronie już 25 czerwca, czyli w najbliższy czwartek, oczywiście w Radio Chili Z o godzinie 20. A teraz, no cóż, nie pozostaje mi nic innego. Miles Davis, John Coltrane i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

0: pijama. Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radio Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Baby Rose, Let Me Go. The War and the Treaty, You Can't Hurt Me Anymore.
2: You can't hurt me anymore.
1: Blossoms, Meet Me in Love.
2: Meet me in love.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.